Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trend Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you-

Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trend Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready?

Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trend Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready?

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
3: Trendy z tobą i dla ciebie.
4: Zapraszam teraz na magazyn podsumowujący wydarzenia w regionie. W tej części magazynu będzie relacja z 70-lecia ślubów jasnogórskich. Zaczniemy jednak od relacji z Dożynek Wiodłowej.
5: Gmina Jodłowa po raz kolejny stała się sercem regionalnego folkloru i dożynkowej tradycji. Tegoroczne dożynki gminne przyciągały tłumy mieszkańców oraz znamienitych gości, łącząc dziękczynienie za plony z huczną, biesiadną zabawą. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w sanktuarium Dzieciątka Jezus Wiodłowej. Po nabożeństwie barwny korowód dożynkowy przemaszerował na plac przy Liceum Ogólnokształcącym, gdzie miała miejsce oficjalna i artystyczna część wydarzenia, mówi Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
6: Spotykamy się właśnie na dożynkach gminy Jodłowa, tutaj w sołectwie Jodłowa. Rozpoczęliśmy te dożynki mszą świętą, sanktuarium Dzieciątka Jezus. Dziękowaliśmy Bogu za obfite plony, dziękowaliśmy za to, że te żniwa przebiegły bezpiecznie, że plony były obfite. Teraz tutaj na placu przy Liceum Ogólnokształcącym dziękujemy naszym rolnikom gminy Jodłowa. Myślę, że i wszystkim rolnikom w kraju za to, że prowadzą te gospodarstwa, za to, że się nie poddają. Są z nami też koła gospodyń wiejskich, które dostarczają nam wielu przysmaków, które zostały przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Szanowni Państwo, w tym roku wyjątkowo po raz pierwszy na dożynkach gminnych jest aż 9 wiejcy dożynkowych. Także cieszymy się, że tych wiejcy przybywa i że możemy podziwiać te arcydzieła. Gratulacje dla tych grup wiejcowych, które konały te wiejce. Oczywiście cieszymy się też, że dużo dzieci i młodzieży przybyło do nas z tymi wiejcami. To znaczy, że ta tradycja na polskiej wsi nie zginie, że jest przekazywana tym młodym pokoleniom. Z tego serca też dziękuję rolnikom, że przekazują tą tradycję, że nie tylko przekazują tą taką wolę pielęgnacji ziemi, ale również i tą tradycję.
5: Mówi Paweł Ciczoń, członek zarządu powiatu dębickiego.
7: Dożynki są bardzo ważną kwestią, jeśli chodzi o takie dziękczynienie, podziękowanie za plony. Przede wszystkim przez rolników, przez samorządowców, ale ogólnie rzecz biorąc przede wszystkim przez mieszkańców każdego sołectwa, każdej miejscowości. I tutaj mamy gminę Jodłowa, która dzisiaj właśnie dziękuje za plony, za ten cały rok, który pozwolił nam w sierpniu plony zebrać. Jest to tradycja, która przede wszystkim i na Podkarpaciu, i w tej Małopolsce, w Małopolsce i w całej Polsce Wschodniej jest dość kultywowaną i mam nadzieję, że również przez kolejne lata dożynki będą cieszyły się ogromną frekwencją, przede wszystkim dlatego, że dziękujemy rolnikom za plony. Rolnicy dzisiaj niestety nie są zawsze doceniani, ale naszą rolą, rolą samorządowców jest to, aby rolników w pewien sposób uwypuklić, pokazać, jak ciężką pracę wykonują, bo gdyby nie rolnicy, gdyby nie ich ta ciężka praca, to na stołach mogłoby zabraknąć tego chleba, którego codziennie mamy, którego codziennie spożywamy. Mam nadzieję, że również w następnych latach nam go nigdy nie zabraknie.
5: Mówi Waldemar Sztogrin, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Wiodłowej.
8: No plan był dość bogaty. Zaczął się tradycyjnie mszą świętą w zasadzie, później korowodem dożynkowym tutaj na plac. Ceremoniał cały dożynkowy, a więc dzielenie chlebem. Były prezentacje grup wieńcowych. No i program artystyczny. Wystąpiła i Podkarpacka Fest Kapela. Były konkursy sprawnościowe w ramach sołeckich potyczek. Śpiewał Mateusz Ziółko. No i tradycyjnie zakończyła to zabawa dożynkowa zespołem Quattro. Jeśli chodzi o stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, było 4 stoiska, dokładnie koło gospodyń wiejskich Wisowianie, Dzwonowa, koło gospodyń wiejskich Stowarzyszenie Nasz Dębożyn i Stowarzyszenie Dębowa Razem. Dziękuję bardzo za to, że odpowiedzieli na moje zaproszenie i przygotowali taką darmową strawę z potraw regionalnych, które są takie charakterystyczne dla naszego regionu. Ponadto były grupy wieńcowe, było ich w tym roku rekordowo 9 i praktycznie z każdego sołectwa, plus jeszcze dodatkowo Stowarzyszenie Dębowa Razem i Stowarzyszenie KGW Dzwonowa też przygotowało wieniec, także jest mi niezmiernie miło i jestem wdzięczny za to, że mogli się zaprezentować podczas tegorocznych dożynek.
5: Dożynki nie odbyłyby się bez ogromnego zaangażowania mieszkańców, którzy przez wiele godzin przygotowywali się do tego święta. O trudzie ułożonym w ukwicie rekordowych 9 wieńców opowiedzieli nam sami twórcy.
0: Przyjechaliśmy na tegoroczne dożynki do gminy Jodłowa z wieńcem, który jest w kształcie młyna. Taką rewelacją tego wieńca jest to, że mamy skrzydła młyńskie obracane w młyn. Wieniec, czyli młyn jest wykonany ze zbóż, owsa, pszenicy, jest tam i proso. Mamy też różne ziela, które można spotkać w polach, łąkach, które są w naszej gminie. Pięknie, bogato ubranego w suszki, cynie. Można zobaczyć też inne kwiaty, które są dostępne w ogrodach w naszym sołectwie. Jest bardzo pięknym wieńcem. Zapraszamy do oglądania.
9: Nasz wieniec jest w kształcie serca i przedstawia obraz Jezusa Miłosiernego. Jest zrobiony z naszych zbóż, któreśmy same zbierały, suszyły i przygotowywały. I nawiązuje do naszej kaplicy wisowskiej, która jest pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego.
5: O oprawę muzycznych obrzędów dożynkowych zadbała niezastąpiona kapela Jodłowianie. Tuż po niej cenę opanowała żywiołowa podkarpacka festkapela.
10: Gramy muzykę folkową, regionalną, gramy ludowiznę, różną muzykę w tych klimatach. Już gramy ponad 10 lat razem. Zaczęliśmy swoją przygodę w zespole pieśni i tańca, a teraz gramy samodzielnie pod nazwą właśnie podkarpacka festkapela od około roku.
11: Powiem szczerze, że repertuar jest bardzo zróżnicowany. Gramy to, co czujemy, z tym, co się czujemy najlepiej, z tym, co się czujemy z tym najlepiej na scenie i generalnie no, czujemy bluesa.
5: Największe emocje wzbudził jednak wieczorny występ Gwiazdy Wieczoru. Na scenie pojawił się Mateusz Ziółko. Wydarzenie zakończyła impreza taneczna. Komańcza stała się sercem religijnych i patriotycznych obchodów województwa podkarpackiego. To właśnie tutaj, w miejscu odosobnienia prymasa tysiąclecia, uroczyście świętowano 70. rocznicę powstania jednego z największych tekstów w historii polskiego kościoła i narodu, Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta polowa, odprawiona przy Szkole Podstawowej imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. Eucharystii przewodniczył jego ekscelencja biskup Marian Buczka.
12: Prymas nawiązał do ślubów króla Jana Kazimierza z Lwowa z 1656 roku i tam król się zobowiązał, że da, powiedzmy, takie troszkę ulgi dla chłopów, dla włościan i co więcej, król wtedy powiedział, że on jest, że Matka Boża jest królową wszystkich narodów i ziem. Natomiast prymas Wyszyński już tylko nawiązał ją do ślubów, nawiązał tylko do narodu już polskiego, bo granice po wojnie były inne i chciał, żeby ludzie żyjący tutaj na tych terenach naprawdę żyli według Bożych przykazań, dlatego to jest wyszczególnione. Rodzina, brakorubstwo i tak dalej, żeby naród trochę zaczął inaczej myśleć, bo gdzieś, trzeba pamiętać, 10 lat już wchodził inny system, antywartości, jak my mówimy, system walki z Kościołem, walki z tradycją, walki z historią danych narodów. I prymas przez śluby chciał, żeby ludzie jakby wrócili do tego. Czy to się udało, no to trudno powiedzieć. No, niektórzy mówią, że udało się dopiero w 80 roku, kiedy Solidarność powstała. Czy to prawda, no trzeba by analizować.
5: Głos podczas uroczystości zabrali kluczowi włodarze regionu, wskazując na Komańcze jako unikalny punkt na mapie pamięci narodowej, mówi Roman Pstyk, wójt gminy Komańcza.
13: Bardzo pięknie tutaj pani powiedziała symbolem Komańczy, no właśnie dlatego, że trzeba sobie uświadomić, że te śluby zostały napisane w klasztorze Ksiądz Nazaretanek, zlokalizowanym w Komańczy. Stąd też, stąd płynęły te słowa, stąd płynęły te myśli i dla nas to jest wielka chwila, bo przypominamy sobie te wydarzenia historyczne, jakie miały miejsce, ale również przybliżamy młodszemu pokoleniu postać prymasa, bohatera. Więc bardzo jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że tutaj właśnie odbywają się te uroczystości. Przygotowaliśmy się do tych uroczystości dość długo, przy współpracy z samorządem Województwa Podkarpackiego, ze Stowarzyszeniem Środek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wspierają nas też lokalne samorządy. Ale oprócz tego, tych organizacyjnych przygotowań, no również były przygotowania duchowe. Początkiem tego roku udaliśmy się 13 maja na audiencję do Ojca Świętego, który nas przyjął. Przekazaliśmy Ojcu dar, to był obraz przedstawiający właśnie postać prymasa, ciągnącego owieczkę, jako takiego pasterza Polaków właśnie w tym trudnym okresie. A w tle był właśnie namalowany ten klasztor, słynny klasztor, który jest miejscem pielgrzymów, licznych pielgrzymów, bo średnio 50 tysięcy pielgrzymów od modlę za klasztor, więc jest to taka, była to taka forma zaproszenia, takiego żywego zaproszenia właśnie do Komańczy. Może kiedyś się uda, bo byliśmy wyróżnieni, gdyby Ojciec Święty chociaż tutaj się pojawił i troszkę pomodlił w intencji Polaków, w intencji mieszkańców, w intencji regionu i całego świata. Tak, no trzeba sobie zdawać sprawę, jak wchodzimy do klasztoru, jest bardzo dużo różnych zdjęć prymasa właśnie z młodym pokoleniem. Te osoby dzisiaj mają po 60-70 lat. Prymas był bardzo otwarty i do niego przychodziły mieszkańcy różnych wyznań, prawosławnych, grecko-katolickich. Dużo tych osób znam osobiście, rozpoznaję po zdjęciach nawet, bo są w wieku moich rodziców. Stąd Komańcza łączy, bo na dzień dzisiejszy również oprócz łacińskiego obrządku mamy również obrządek wschodni. Stąd też cieszymy się, że wszyscy uczestniczymy w tych uroczystościach. I to nie są jedyne takie uroczystości, bo 5 lat temu również wspólnie uczestniczyliśmy w mszy dziękczynnej za błogosławionego prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który został wówczas błogosławionym. I również wszyscy uczestniczyli, nie tylko tu w Komańczy się odbyły takie uroczystości, ale także pojechaliśmy wspólnie na taką pielgrzymkę. Komańcza jest otwarta, jest bardzo złożona i z tego się też cieszymy, bo w tym jest nasza siła, że jesteśmy różni.
5: Mówi Paweł Ryż, zastępca wójta gminy Komańcza.
14: No należałoby przypomnieć, że kanonizacja kardynała Wyszyńskiego to był taki początek odkrywania na nowo kardynała, jeśli chodzi o Komańcze. To pozwoliło nam, jak i klasztorowi, jak i samorządowi, jak i całemu kościołowi na nowo pokazać osobę prymasa. Dlatego dzisiejszy koncert również jest jemu poświęcony, jego dziełu. Msza polowa wspaniała, więc naprawdę dzisiaj się dużo działo. My jako mieszkańcy Komańcza, jako samorząd do tego dnia bardzo długo przygotowywaliśmy się, żeby naprawdę ten jubileusz bardzo godnie i uroczyście obchodzić. Mamy nadzieję, że dzisiejszy dzień, dzisiejszy koncert, bardzo też patriotyczny, trzeba by podkreślić, pozostawi w uczestnikach tego koncertu właśnie taki niedosyt, żeby jeszcze bardziej historię prymasa poznać.
5: Marszałek województwa podkarpackiego wskazał na strategiczne znaczenie kultywowania tradycji i pamięci historycznej w regionie.
15: Znaczy myślę, że wszyscy wiemy, że w Podkarpaciu sobie bardzo cenimy dziedzictwo związane z kulturą, z historią. Mieszkańcy Podkarpacia to bardzo doceniają. My też jako władze samorządowe staramy się i czynimy wszystko, aby to dziedzictwo było też takim elementem naszego rozwoju. Pamiętajmy o tym, że nie tylko infrastruktura drogowa, kolejowa, to co nazywamy często czy takim betonem, czy asfaltem, czyni rozwój. Myślę, że pamięć o naszych ojcach, o tym, co się tu dokonywało, co się działo, jest bardzo istotna i ważna. I dlatego tu dzisiaj, myślę, zjawiliśmy się wszyscy, którzy przybyli na ten koncert bardzo licznie. Parlamentarzyści, samorządowcy, msza święta z udziałem księdza biskupa, słowo Boże też wygłoszone, przypominające nam najważniejsze przesłania z tego wielkiego dziedzictwa prymasa. Prymas stąpał po tej ziemi, tu też powstały śluby jasnogórskie, więc my jako mieszkańcy, jako władze Podkarpacia mamy no wręcz obowiązek przypomnieć o tym naprawdę wielkim Polaku, człowieku, który wiele wycierpiał, a nie nosił w sercu tej takiej zadry z tego tytułu, tylko czynił wielkie dobro cały czas, myślał o Polsce. Chcemy, aby to, co zostało tutaj dokonane, czyli te śluby jasnogórskie naszego narodu, tu powstały, tu została ta myśl rzucona. Tutaj prymas czekał, aż one zostaną na Jasnej Górze odczytane, kiedy naród połączy się, można powiedzieć, z niebem i te śluby wypowie. Dzisiaj jest taki trudny czas, kiedy mamy wiele sporów, wiele różnic. Wiemy, jak ten globalny świat bardzo się zmienia. Trwa konflikt na Ukrainie. I myślę, że takie wielkie osoby, jak błogosławiony ksiądz prymas Stefan Kardynał Wyszyński, no są jakimś takim wyznacznikiem dla nas. Każdy powinien po takim spotkaniu, po takim przypomnieniu sobie, po jakiejś lekturze, pojawiają się liczne artykuły w tej sprawie, przypominając tą 70. rocznicę, na pewno coś z tego dobrego zostanie i to trzeba takie rzeczy czynić. Mamy w tym zakresie obowiązki i je tu dzisiaj wypełniamy.
5: Ważny aspekt organizacyjny oraz misję pielęgnowania myśli prymasa Prymasowskiej przybliżył Adam Pezioł, prezes Stowarzyszenia Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Komańczy.
16: To jest ten spoisty fenomen. Jan Paweł II powiedział, że nie byłoby na stolicy Piotrowej papieża Polaka, gdyby nie prymas Stefan Kardynał Wyszyński. Druga część tego zdania. Takiego prymasa Kościół otrzymuje raz na 1000 lat. I jak pokazało doświadczenie, to nie były słowa na wyrost. Prymas w Komańczy, będąc uwięzionym, sformułował integralny program katechetyczny. To nie były tylko śluby jasnogórskie narodu polskiego. To była wielka nowenna. To był program taki duszpasterski, polegający na peregrynacji obrazu jasnogórskiego po całym kraju. To wreszcie wszystko spowodowało, że komuniści się rzeczywiście przestraszyli i zwalczali Kościół i samego prymasa ze wszelkich możliwych sił i wszelkimi sposobami do końca jego życia tak naprawdę, do 81 roku. Co zawdzięczamy prymasowi? Wychowanie do wolności, bo on uczył nas wolności, nas Polaków, z wielkim szacunkiem dla ludzi innych wyznań, innych kultur, z tym wszystkim, co było czasami dla niektórych może zbyt daleko idące, ale to był inicjator pojednania polsko-niemieckiego w stosunku do wschodnich naszych sąsiadów. To była postać, która przygotowała grunt do powstania Solidarności i za 10 lat niepodległości Polski. To mu zawdzięczamy. Czyli to, co on zawsze mówi w swojej nauce, chodzi o to, żeby zmieniać człowieka, żebyśmy się my zmieniali.
5: Po duchowej uczcie przyszedł czas na wyjątkowy program artystyczny. Scenę przejęła Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej imienia Artura Malawskiego w Rzeszowie pod batutą Mieczysława Smedy. Jakie wrażenia mieli uczestnicy wydarzenia?
17: Warto było przyjść, bo takie wydarzenie to jest jedyne.
18: Byłam pod wrażeniem tego, co mówił ksiądz biskup z Lwowa. Nie sądziłam, że poruszy tak trudne tematy, ale to było bardzo wartościowe i myślę, że bardzo wskazane na naszym terenie, żeby posłuchać właśnie tych słów.
19: Myślę, że było bardzo wartościowe i bardzo na czasie, ponieważ dotyka bardzo ważnych, aktualnych problemów i tych faktycznie napięć polsko-ukraińskich, które wzięły się jakby nagle, nie? Bo ja pamiętam, sam działam jako wolontariusz w ZHP, w Związku Artystycznego Polskiego. Na początku wybuchu działań rosyjskich na Ukrainie, po prostu pomagaliśmy Ukraińcom i to była akcja na przykład na granicy czy w jakiś inny sposób i to było całkiem przyjazny sposób. Teraz jakoś to idzie w niedobrym kierunku.
20: Ja jestem bardzo, bardzo, nawet bym powiedziała, zachwycona, podbudowana kazaniem. Ono jest całkowicie zgodne z moim myśleniem. My musimy sobie przebaczyć. Zresztą mój wzór, ksiądz Pyczkowski, przebaczył, mimo tego, że to była taka wielka zbrodnia.
5: Uroczystości zamknął o godzinie 21:00 wspólny apel jasnogórski. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zamierza pomóc w odbudowie spalonego kościoła rzymskokatolickiego z Bączala Dolnego z 1667 roku w Sanockim Skansenie lub w pozyskaniu podobnego obiektu. Taką informację przekazał wczoraj na konferencji prasowej Piotr Pilch, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.
21: Niestety ostatni pożar strawił kilka budynków, w tym bardzo ważny obiekt, kościół z XVII wieku, który... O tym chcemy dzisiaj powiedzieć. Oprócz o samej akcji chcemy też podziękować strażakom, osobom zaangażowanym, bo to jest też ważne, ale też chciałbym poinformować Państwa o ostatnim posiedzeniu Zarządu Województwa. W poniedziałek zebrał się Zarząd Województwa Podkarpackiego, który zdecydował o przeznaczeniu środków i o wsparciu pana dyrektora w działaniach odnośnie pozyskania kościoła, podobnego kościoła, wiadomo, to już nie będzie taki sam, lub odrestaurowania czy odbudowy tego zabytku od podstaw. Jaką wybierzemy drogę, jeszcze nie wiemy. W tej chwili będziemy poszukiwali, myślę, że to będzie zadanie pana dyrektora, poszukiwanie podobnego kościoła, który można by było pozyskać na terenie naszego województwa lub sąsiednich województw. Kościół był tradycyjnym kościołem z terenów pogórskich. Być może udałoby się znaleźć podobne, ale to nie tylko znaleźć, bo to jest jedna rzecz, ale oczywiście możliwości przeniesienia takiego kościoła, usytuowania go tutaj, bo strata jest ogromna, strata jest niepowetowana. Tego typu obiekt powinien być eksponowany na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego. Jesteśmy z tym zgodni. Ten obiekt, przy którym się tutaj znajdujemy, będzie albo wybudowany, albo pozyskany z innego miejsca i tutaj przeniesiony. Stratę będziemy chcieli zniwelować działanie. Oczywiście liczymy tutaj na współpracę z Ministerstwem Dziedzictwa i Kultury Narodowej. Takie deklaracje też już gdzieś padały. Ten obiekt był zdecydowanie ponadregionalny, był obiektem, który był naszym polskim dziedzictwem kultury, dlatego też to zadanie wspólnie będziemy również ustalać i z Wojewódzkim Konserwatorem, i z Generalnym Konserwatorem Zabytków, i z ministerstwem, żebyśmy wspólne działania podjęli w tym zakresie, ale oczywiście skansen należy do województwa podkarpackiego i zdajemy sobie sprawę z tego, że gro tej, czy najważniejsza rola będzie przypadała województwu podkarpackiemu i naszej oczywiście instytucji, czyli Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
5: Do pożaru doszło w nocy z soboty na niedzielę około godziny 1:00 w sektorze Pogórzan Wschodnich. Ze względu na drewnianą konstrukcję zabudowy ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Oprócz kościoła ogień objął także sąsiednią chatę i stodołę, mówi Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
1: Niestety spotykamy się w sytuacji, która zmieniła zupełnie historię tego miejsca, bo znajdujemy się przy zgliszczach kościoła. Jesteśmy w kontakcie na bieżąco i z Departamentem Kultury Urzędu Marszałkowskiego i ze wszystkimi służbami, ze Strażą Pożarną, z Policją, z Prokuraturą. Jest to tragedia nasza, muzealna. Jest to tragedia, która już pozostanie na zawsze zapisana w historii muzeum, ale muzeum musi też patrzeć do przodu. Chcę przekazać informację, że w dniu jutrzejszym muzeum będzie udostępnione dla zwiedzających. Oczywiście będzie wyłączona ta część najbliżej tutaj miejsca, gdzie wystąpił pożar. Natomiast wszystkie ekspozycje inne, między innymi wystawa ikony karpackiej, dwór ze Święcan, rynek galicyjski, pozostałe sektory będą normalnie funkcjonowały. Ta ilość imprez rzeczywiście ze względu teraz, że mieliśmy planowane imprezy, kilka imprez zostało przesuniętych. Także impreza, która była planowana na najbliższą niedzielę, będzie wydarzeniem, które odbędzie się, ale odbędzie się w późniejszym czasie. Co do tego, co dalej z kościołem Zmączala, z tego, co niestety pozostało z kościoła Zmączala. My tutaj prowadzimy badania dwukierunkowe. Przede wszystkim patrzymy już na możliwość pozyskania obiektu podobnego lub bliskiego podobieństwa do tego kościoła w terenie. Będziemy się skupiać przede wszystkim na województwie podkarpackim, ale też rozważamy możliwość sięgnięcia tutaj granicę województw ościennych. Musimy pamiętać o tym, że specyfiką naszego muzeum jest to, że musimy zachować te granice naszego zainteresowania etnograficznego i tego budownictwa sakralnego, które prezentuje, także tutaj nie będziemy rozglądać się za obiektami z województw, które są znacznie od nas oddalonych, bo po prostu etnograficznie, historycznie nie będzie to odpowiadało temu założeniu, ale jednocześnie też kierujemy się w stronę wykonania pełnej rekonstrukcji tego obiektu. Muzeum posiada pełną dokumentację kościoła Zmączala. Poza tym mamy ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o sprawy związane o rekonstrukcję, to między innymi rynek galicyjski, to między innymi synagoga z Połańca, także że rekonstrukcja jest też mocno brana pod uwagę. Muzeum posiada część wyposażenia również kościelnego, także jesteśmy gotowi na to, aby podejmować decyzję, czy to o przenoszeniu, czy o rekonstrukcji, ale łącznie z wyposażeniem, którego część też takiego kościelnego wyposażamy. Tak jak tutaj zostało wspomniane, podczas pożaru również doszło do przerzucenia się tego ognia z głównego miejsca, czyli z kościoła, na zagrodę znajdującą się obok. Doszczętnie spłonęła stodoła. W przypadku stodoły to jest budynek, który niestety na tyle ucierpiał, że nie ma możliwości tutaj rekonstrukcji. Będziemy przede wszystkim skupiać się tutaj na możliwości znalezienia i przeniesienia takiego obiektu z terenu. Co do chałupy, chałupa z miejscowości Niebocko, ona ucierpiała dosyć znacznie, gdzie został dach spalony i część stajni, ale obiekt będzie tutaj podjęty pewnej rekonstrukcji części stajni, także ta część główna chałupy nie ucierpiała. Co więcej, udało się całe wyposażenie z tej chałupy uratować. Dosyć istotną, myślę, rzeczą jest to, że w trakcie tych działań, które tutaj były prowadzone, oprócz działań bezpośrednio prowadzonych przez Państwową i Ochotnicze Straże Pożarne, przez działania tutaj zabezpieczające przez policję,

0: mam wiedzę taką, że jeszcze w województwie podkarpackim ciężko będzie o znalezienie obiektu, który odpowiadałby założeniom tutaj całej ekspozycji. Być może będziemy sięgać, tak jak wspomniałem, do województwa ościennego, ale na tą chwilę no, cały czas skupiamy się przede wszystkim na pracach związanych tutaj jeszcze przy pogorzelisku, bo ciągle pracują służby. Jeszcze w dniu wczorajszym na miejscu pracował biegły, była policja, była pani prokurator, także cały czas jeszcze to dochodzenie tutaj na miejscu jest prowadzone. My dlatego też nie wprowadzamy nikogo tutaj, my nie prowadzimy jako pracownicy muzeum żadnych prac przy pogorzelisku, natomiast prowadzimy już prace zabezpieczające i tutaj Państwo macie tą okazję zobaczyć przy tych obiektach stojących obok. Przede wszystkim był zabezpieczony komin, teraz będziemy zabezpieczać dach, bo zależy nam na tym, żeby chałupę zabezpieczyć od jakiegoś jeszcze dodatkowego nieszczęścia typu intensywne opady deszczu. Ona musi po prostu być w tym momencie zabezpieczona. Eksponaty są już zabezpieczone. Przywróciliśmy zasilanie elektryczne. To też Państwo widzicie, jest taka sieć tymczasowa po to, żeby to zasilanie tutaj było. To też jest związane z bezpieczeństwem pozostałych obiektów, bo tam znajdują się też systemy, które zapewniają bezpieczeństwo tych miejsc. Natomiast, tak jak mówię, jest też powołana komisja nasza wewnętrzna, muzealna, która przede wszystkim ocenia straty tutaj na miejscu, dokonuje całej inwentaryzacji tej ekspozycji eksponatów, które zostały uratowane, ale też jednocześnie już prowadzimy prace w archiwalne, całą dokumentację przeglądamy, bo my też posiadamy bardzo bogatą dokumentację architektoniczną, która była od początku funkcjonowania muzeum już prowadzona w terenie, także będziemy jakby docelowo sięgać do miejsc, które będziemy mieli rozpoznane i w przypadku translokacji obiektu sakralnego, w tym przypadku kościoła, i w przypadku obiektu gospodarczego, czyli stodoły.
1: W dramatycznej akcji gaśniczej brało udział około 140 strażaków, dzięki którym ogień nie rozprzestrzenił się na resztę muzeum, mówi starszy brygadier Grzegorz Oleniacz, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
2: Sanocki skansen jest dla strażaków tutejszej komendy, ale dla wszystkich strażaków ziemi sanockiej obiektem wyjątkowym, dlatego że to nasze dziedzictwo, to kultura ludzi z tego terenu, ale my jako strażacy mamy ten obiekt doskonale rozpoznany pod względem zarówno prewencyjnym, ale przede wszystkim pod względem operacyjnym. Bazujemy też na doświadczeniach pożaru dużo większego, który miał miejsce w latach 90., wtedy spłonęło około 15 budynków i te doświadczenia nauczyły nas sposobu postępowania i jak należy się przygotować i jak należy działać, żeby do podobnych sytuacji nie doprowadzić. I faktycznie sytuacja, która miała miejsce z soboty na niedzielę, czyli w nocy, była bardzo trudna, bardzo dynamiczna. Kiedy nabyliśmy tą informację, że pali się sanocki skansen, zadysponowaliśmy to wszystko, co zgodnie z planem ratowniczym będziemy do tego typu obiektów dysponować. Więc w kluczowym momencie w działania gaśnicze zaangażowanych było ponad 30 zastępów, ponad 140 strażaków, którzy dali z siebie wszystko, żeby jak najwięcej uratować. Te procedury działania, które w tego typu obiektach mamy przyjęte, to działania gaśnicze w natarciu na te obiekty, które są już objęte pożarem, ale w drugiej kolejności skupiamy się na obronie tego wszystkiego, co tutaj się znajduje. Szanowni Państwo, myślę, że warto to powiedzieć. W promieniu około 50 metrów od epicentrum, czyli od budynku kościoła, który spłonął, znajduje się ponad 15 obiektów, które stanowiły element bezpośrednio zagrożony. Uważam, że jest to sukces, że spośród tych 15 obiektów tylko dwa zostały zniszczone, w tym jeden, który w rozmowie z dyrektorem będzie odbudowywany, bo jest na tyle zachowany, że można popracować nad nim, można go odbudować. Więc te działania były naprawdę skupione na tym, abyśmy zabezpieczali te budynki, które jeszcze nie są objęte ogniem. Doświadczenia z lat 90. podpowiadały nam, że epicentrum pożaru to jest miejsce, którym dochodzi, którym się coś dzieje, natomiast rozrzucone elementy rozżarzone strzechy, gontu mogą spowodować rozwój pożaru kilkadziesiąt albo kilkaset metrów od tego miejsca, stąd też gro sił i środków było przedysponowane w

0: te miejsca najbardziej odległe po to, żeby praktycznie każdy budynek sprawdzić i każdy budynek, na każdy budynek podać skuteczny strumień środka gaśniczego, aby nie dopuścić do eskalacji tego zdarzenia.
1: Mówi Robert Konieczny, zastępca komendanta powiatowego Policji w Sanoku.
2: Komenda powiatowa Policji w Sanoku otrzymała zgłoszenie o pożarze w skansenie po godzinie pierwszej. Niezwłocznie dyżurny na miejsce skierował znaczną ilość patroli. Nasze działania w początkowej fazie skupiły się do zabezpieczenia tego miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych i nieuprawnionych, jak również skupiliśmy się na zabezpieczeniu zapisów z kamer monitoringu. Również tego samego dnia na miejscu zdarzenia po zakończonej akcji gaśniczej zostały przeprowadzone oględziny z udziałem biegłego do spraw pożarnictwa. Oględziny te nadzorował również prokurator prokuratury rejonowej w Sanoku. Myślimy, że zebrany materiał dowodowy w trakcie tych oględzin pozwoli odpowiedzieć na pytanie i ustalić przyczyny powodu, z jakiego doszło do tego tragicznego, można powiedzieć, wydarzenia. Z informacji, jakie posiadam na ten moment, to prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie z artykułu 163 kodeksu karnego i w najbliższych dniach śledztwo to zostanie przekazane do prowadzenia prokuraturze okręgowej w Krośnie.
1: Jak już wiadomo, skansen odznawia działalność.
3: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama.
5: W tej części programu będzie relacja z dożynek w Brzostku. Na początek jednak rozmowa z Dorotą Nowak-Maluchnik, podkarpackim kuratorem oświaty.
1: A dzisiaj gościem poranka jest Dorota Nowak-Maluchnik, podkarpacki kurator oświaty. Nowy rok szkolny wiąże się z licznymi zmianami. Jakie najważniejsze zmiany zostaną wprowadzone w tym nowym roku szkolnym?
6: Generalnie to nie jest rewolucja, tylko to są zmiany, które mają służyć uczniowi. Zaczynamy od przedszkola. W przedszkolu bardzo zalecane jest, żeby dzieci były bliżej takiego codziennego doświadczenia, a więc dużo wyjść, dużo wycieczek, oglądania, obserwowania przyrody, dużo takich prac, które będą uczyć dzieci współpracy. I ta nowa podstawa programowa w przedszkolu jest ukierunkowana na takie kompetencje kluczowe. Językowe, kompetencje takie przyrodnicze, jakieś takie kompetencje miękkie, czyli umiejętność współpracy, rozmowy, rozwiązywania problemów. Oczywiście jest to bardzo ciekawe, dlatego że też zmieniają się przedszkola, zmieniają się oczekiwania rodziców i muszę powiedzieć, że jeżeli mówimy o jakiejś nowości, to na terenie Podkarpacia działa wiele przedszkoli, które już dawno wprowadziło te rozwiązania, które teraz proponuje nowa podstawa programowa dla wszystkich przedszkoli. A więc ten codzienny spacer na świeżym powietrzu i przebywanie na świeżym powietrzu. Zajęcia, organizowanie i robienie projektów oczywiście dostosowanych do małych dzieci. Czy chociażby ogrody, które często przedszkola mają i dzieci mogą obserwować przyrodę poprzez sadzenie różnych roślin. Ja sama przez cały rok często bywałam w przedszkolach i muszę powiedzieć, że przedszkola bardzo szybko przyjęły nawet przed opublikowaniem te nowe rozwiązania albo od dawna już je miały. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to wchodzi reforma w klasie pierwszej i czwartej, więc znowu nie mówimy o rewolucji, tylko o takim stopniowym przyjmowaniu nowych rozwiązań, bo znowu mamy inne dzieci, inne oczekiwania. Przede wszystkim bardzo się cieszę, bo będą zajęcia informatyczno-techniczne w klasie pierwszej. Będzie jedna godzina więcej w ogóle w tym czasie, który uczniowie zdobywają wiedzę. Podstawa programowa dalej jest zbliżona do tej poprzedniej, ale znowu jest więcej doświadczeń i takiego doświadczalnego poznawania świata. A więc odchodzimy od takiej wiedzy encyklopedycznej, że uczą się nas. Bardziej zależy nam, żeby dzieci przez doświadczenie rozumiały świat. Następnie zmiany takie ważniejsze zachodzą w klasie czwartej, bo tutaj mamy przede wszystkim nowe podstawy programowe. Po drugie mamy zajęcia techniczne. Czyli wracamy chyba do takich czasów, mam nadzieję, jak ja chodziłam do szkoły, gdzie dzieci będą mogły gotować, będą przyszywać guziki, będą uczyć się zdrowo odżywiać i wykonywać te zdrowe przekąski, potrawy. Natomiast te zajęcia będą w bloku dwugodzinnym, żeby rzeczywiście można było coś zaplanować i zrealizować. Druga ważna zmiana to jest przyroda. Do tej pory przyroda była w klasie czwartej tylko, teraz będzie w czwartej, piątej i szóstej, w wymiarze 3 godzin. I przyrody będzie mógł nauczać nauczyciel, który ma skończoną przyrodę, biologię, chemię, fizykę lub geografię. I chodzi o takie całościowe spojrzenie na otaczający nas świat. Ja daję takie przykłady, bo w wielu szkołach już się to realizuje, że kiedy dzieci uczą się, powiedzmy, o klimacie, czy uczą się o tematy geograficzne, czyli rzeka, koryto rzeki, gleby, to można wyjść na zewnątrz, można zaplanować sobie spacer, można to wszystko zaobserwować. Przecież większość z nas jest wzrokowcami, dużo łatwiej im przychodzi przyswajanie tej wiedzy. Dlatego ta przyroda w bloku albo 3-godzinnym, bo będzie można zaplanować jeden blok 3-godzinny, albo w bloku 2 godziny i 1 godzina, będzie dawała możliwości doświadczania przyrody. No też chciałoby się, żeby wiele dzieci miało okazję wszystko doświadczalnie sprawdzać, więc żeby był odpowiedni sprzęt w szkołach, pracownie przyrodnicze. W tej chwili mogły szkoły aplikować, nie wszystkie, bo to było pierwsze rozdanie. Na Podkarpaciu niespełna 3 miliony mieliśmy na to, żeby sfinansować pracownie do zajęć technicznych lub pracownie przyrodnicze właśnie do nauczania przyrody. No to są te ważne zmiany. Również język polski, wprowadzona jest zasada, że powinna być przynajmniej raz w tygodniu 2 godziny, bo znowu mówimy o projektach i mówimy o tym, żeby uczniów przygotować do egzaminów, a dużo łatwiej jest napisać jakąś pracę, jeżeli uczniowie mają te 2 godziny. No bo nie czarujmy się, zadawanie prac, pisania prac do domu często kończy się tym, że to nie uczeń pisze pracę, tylko ChatGPT pisze pracę, więc jest troszkę zmian, jest odchudzona podstawa programowa, niektóre treści są przesunięte lub usunięte, ale ja zawsze powtarzam już w kolejnym wywiadzie też, że kiedy pracowaliśmy wspólnie z nauczycielami nad podstawami programowymi tutaj u nas w kuratorium, to często mówili, dobrze, jakiś temat możemy usunąć, ale w jego miejsce może dajmy taki i taki temat, a najlepiej dodajmy jeszcze 1 godzinę. No nie, na tym nie polega reforma, że z każdego przedmiotu dołożymy jeszcze godzinę, ale myślę, że to będzie ciekawe. No i oczywiście tydzień projektowy, który jeszcze w tym roku nie jest obowiązkowy, ale muszę powiedzieć, że wiele szkół i tak realizuje te projekty. I teraz jak miałam okazję spotykać się z dyrektorami szkół z Tarnobrzegu, w Przemyślu, w Krośnie, w Rzeszowie, to rozmawialiśmy o tygodniach projektowych i bardzo wielu dyrektorów kiwało głowami i mówiło, że oni już i tak realizują i pracują metodą projektu, bo to jest bardzo ciekawa dla uczniów metoda.
1: A czy szkoły w regionie są przygotowane na wprowadzenie edukacji zdrowotnej, bo to taka jedna z nowości?
6: Wiele do edukacji zdrowotnej byli przygotowani już w tamtym roku, dlatego że w bardzo wielu szkołach ta edukacja zdrowotna była prowadzona. Ona była przedmiotem nieobowiązkowym, ale w zasadzie w większości szkół chociaż 3, 4, 5 uczniów na tę edukację uczęszczało, ale były też szkoły czy klasy, gdzie uczęszczało 100% uczniów. Ja zawsze mówię, że dla nauczyciela uczniowie przyjdą, jeżeli mogą z nim porozmawiać szczerze, jeżeli mogą zapytać o wiele nurtujących ich problemów, to będą na ten przedmiot chodzić. Uważam, że jest to bardzo ważny przedmiot ze względu na zdrowie psychiczne, na zdrowe odżywianie, na walkę z tym, co dzieje się w internecie, a właściwie tu nie mówimy o walce, ale uświadomienie uczniom, jak wiele treści, które oni oglądają, nie wpływa na nich dobrze, raczej sprawia ich smutek, zakłopotanie, niż daje im jakąś taką przyjemność z oglądania tego, a dużo to jest właściwie nie ma pokrycia w rzeczywistości, więc chcemy uczniów też nauczyć, żeby umieli odkrywać, co jest prawdą, a co jest tylko manipulacją. Stąd edukacja zdrowotna ważna. Jest ona obowiązkowa, oprócz modelu wychowania seksualnego. Ta jedna godzina lub dwie w szkole podstawowej, trzy w szkole średniej, to jest edukacja, która jest związana z naszym dojrzewaniem, z naszą płciowością. I myślę, że też to jest ważne, mimo że mówimy, że na biologii jest wielu krytyków, mówi, że już przecież uczniowie się tego uczą na biologii. Zgadza się, ale jednak młodzi ludzie mają wiele pytań dotyczących seksualności i chyba lepiej, jeżeli to wykwalifikowany specjalista opowie, niż żeby pytali ChatGPT, czy szukali w internecie odpowiedzi. A niestety jest to ciągle jakiś wstydliwy temat, i uczniowie wolą zapytać nauczyciela, zresztą sami tak wskazują, że wolą zapytać pedagoga, psychologa, nauczyciela niż rodziców.
1: Jakie działania podejmuje kuratorium, aby wesprzeć nauczycieli w realizacji nowego przedmiotu edukacja obywatelska?
6: Będzie też nakierowana na bardziej na sprawczość uczniów, czyli realizację projektów obywatelskich, ale też duży nacisk w tej edukacji obywatelskiej postawimy na wolontariat. To jest bardzo ważna część wychowania młodego człowieka i myślę, że ona powinna być odpowiednio promowana, ale też pokazana. Natomiast muszę powiedzieć, że uczniowie coraz częściej i coraz w sposób bardziej oczywisty mówią o swoich prawach, czego dowód mam nawet, jak piszą tutaj do mnie do kuratorium, szczególnie uczniowie pełnoletni zwracają uwagę na to, że ciągle na przykład ujawniane są ich oceny czy nieobecności rodzicom, a przecież konstytucja jest nadrzędna wobec wszystkich praw, więc jeżeli oni sobie tego nie życzą, to wiadomości o nich nie powinny być ujawniane. Edukacja obywatelska też jest ważna do tego, żeby wiedzieć, co jest prawdą, a przynajmniej, żeby krytycznie myśleć, a co jest dezinformacją.
1: Czy jakieś wytyczne kuratorium przekazywało dyrektorom w kwestii używania smartfonów przez uczniów na terenie szkół, bo tutaj też zachodzą różne zmiany?
6: Nie przekazuję żadnych wytycznych, ponieważ taki poradnik przygotowało ministerstwo i to oczywiście ministerstwo rozesłało do szkół ewentualne rozwiązania, natomiast my tylko poprosiliśmy, żeby to wpisać do statutu. Przypominam, że to jest ustawa, która jest podpisana i kuratorium tylko przypomina o tym, że istnieje taka ustawa, którą podpisał prezydent, że jest zakaz używania telefonów. Natomiast nigdy nikomu nie zalecamy, nie mówimy, że na przykład trzeba odbierać uczniom telefony. Uczniowie mają stosować się do przepisów prawa. Trzeba to im uświadomić. Natomiast regulacje, jak to szkoła zrobi, czy uczniowie mają mieć wyłączone na terenie szkoły telefony, czy deponować telefony, no ja bym była ostrożna z deponowaniem, bo to wszyscy podkreślają, że dzisiaj uczniowie mają bardzo kosztowne telefony, więc może bezpieczniej po prostu młodego człowieka nauczyć, że jak wchodzisz do szkoły, nie wyciszasz, a wyłączasz telefon. Natomiast to szkoły indywidualnie mają opracować system. Ja wiem, że w wielu szkołach na przykład już są takie specjalne półeczki, gdzie uczniowie mają swoim imieniem i nazwiskiem podpisane albo numerem w dzienniku. Są specjalne jakieś tam szkatułki takie, do których deponują telefon, bo to już w niektórych szkołach to rozwiązanie jest od dawna wprowadzone. Ale to już szkoły indywidualnie z radą rodziców, z samorządem uczniowskim muszą opracować i wpisać do statutu, ale też muszą wpisać koniecznie zasady, kiedy ten telefon jest konieczny do używania, bo ja na przykład znam uczniów, którzy mają telefon połączony z czytnikiem poziomu cukru i oni nie mogą wyłączyć telefonu i go schować, ponieważ telefon ich właśnie informuje, gdyby cukier za bardzo spadł albo rósł. Więc te elementy, kiedy i w jakich sytuacjach telefon może być używany i powinien być nawet używany, też muszą być w statucie ujęte.
1: I temat, który zawsze powraca z początkiem roku, jak wygląda sytuacja kadrowa w regionie i jakich nauczycieli specjalistów brakuje najbardziej?
6: Muszę powiedzieć tak, kiedy przygotowywali nauczyciele, dyrektorzy projekt arkusza organizacyjnego, to rzeczywiście wychodziło nam, że wykazali na ponad 30 tysięcy nauczycieli etatów, wykazali około 400 wakatów. Ale w chwili obecnej przychodzą do nas już aneksy numer 1 do arkusza i na razie nie obserwujemy wielkich braków. Obserwujemy sytuację, że ktoś podjął studia i my dajemy zgodę na ten rok na podjęcie pracy bez odpowiednich pełnych kwalifikacji, ale jednocześnie dyrektorzy zaznaczają w formularzu do nas wysyłanym, że nauczyciele podejmują się uzupełnienia wykształcenia w ciągu tego roku. Jeżeli mówimy o brakach, no to przede wszystkim nauczyciele zawodowcy. Oczywiście nie są to takie braki, że nie odbywałyby się zajęcia, bo tego nie obserwujemy na razie, ale pełną wiedzę będziemy mieć dopiero po 1 września, kiedy spłyną wszystkie arkusze, kiedy będziemy wiedzieć, co jest ewentualnie wykazane jako wakat. Natomiast ja na spotkaniach z dyrektorami raczej dyrektorzy mówią, że sobie poradzili, że jednak na Podkarpaciu nie jest to jeszcze tak trudna sytuacja jak w dużych miastach w Polsce, gdzie rzeczywiście brakuje nauczycieli. Natomiast bardzo taką pozytywną informacją jest to, że wczoraj miałam okazję wręczać nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego i ponad 500 nauczycieli na Podkarpaciu, rocznik 80. i początek 90. odebrało ten najwyższy stopień, akt nadania. I nie jest to tak źle, jak to się mówi, że sami emeryci pracują w szkołach, bo byli to młodzi, kreatywni nauczyciele, potem z nimi rozmawiałam, akurat w delegaturze przemyskiej, mają mnóstwo pomysłów i mnóstwo takiego zapału do pracy, więc myślę, że ten zapał się udzieli uczniom.
1: A czy we wszystkich szkołach w województwie udało się zapewnić wymagany prawem standard zatrudnienia psychologów i pedagogów?
6: Na dzień dzisiejszy mamy jeszcze wyjątkowo kogoś zatrudnionego na stanowisku na przykład psychologa bez przygotowania pedagogicznego i wtedy jest to za zgodą kuratora albo kogoś, kto właśnie będzie się bronił we wrześniu czy tam w połowie roku, jest na 5. roku, ale generalnie nie mamy też szkół nawet w małych miejscowościach, gdzie nie mają opieki pedagoga specjalnego czy psychologa. Zdecydowanie, bo my mieliśmy najgorszą sytuację, jeżeli chodzi o Podkarpacie, kiedy zostałam kuratorem, z tego prostego powodu, że żadna podkarpacka uczelnia nie kształciła w kierunku psychologii. Teraz już mamy uczelnie, które wypuszczają pierwszych psychologów. Poza tym rynek ten psychologów nasycił się nieco w ościennych województwach i wracają studenci, którzy tam najpierw myśleli o pracy, na przykład w Lublinie, w Krakowie, wracają tutaj na teren Podkarpacia i tu podejmują pracę. Także zdecydowanie muszę powiedzieć, że jest dużo lepiej i generalnie poza takimi wyjątkami, kiedy dajemy zgodę, bo nie ma jeszcze tego pełnego wykształcenia psychologa plus pedagogiczne, nie obserwujemy braków.
1: Na tym temacie zakończymy dzisiaj. Dorota Nowak-Maluchnik, podkarpacki kurator oświaty, była gościem. Ja zapraszam na stronę internetową trendyradio.pl do zakładki audycje. Tam całą rozmowę będziecie mogli odsłuchać jeszcze raz. W ubiegłą niedzielę Brzostek stał się gospodarzem tegorocznych dożynek powiatowych. Święto plonów rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Po nabożeństwie uczestnicy wyruszyli w korowodzie na stadion przy ulicy Okrągłej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Ze Zbigniewem Kowalskim, burmistrzem gminy Brzostek, rozmawiała nasza reporterka.
7: Zwieńczenie pracy całorocznej, to od samego siewu, od uprawy roli, gdzie trzeba przygotować te gleba, trzeba wrzucić to ziarno, później trzeba pielęgnować, żeby wyrosło i później zebrać. Właśnie teraz mamy ten moment, kiedy zbieramy to zboże i cieszymy się z tych plonów. To jest najważniejszy moment, bo wszystkie przeciwieństwa, które są pogodowe i inne, które występują, to jest takie zwieńczenie, że udało nam się zebrać rolnikom to zboże i mamy z tego powodu święto. Jest się czym cieszyć. Mam nadzieję, że te plony, które zostały zebrane, będą sprzedane w dobrej cenie, że rolnikom będzie się opłacało, że rolnicy dostaną to, co zapracowali sobie przez cały rok, że zostanie to odpowiednio uhonorowane. Bez rolnictwa nie będzie przyszłości, więc uważam, że to jest bardzo ważne i cieszę się, tak jak w tym przypadku starostów, gdzie ten fach rolnictwa przejął od rodziców. No i już następcy rosną, co widzieliśmy na scenie, uśmiechnięci, piękni, młodzi.
8: Dożynki to przede wszystkim podziękowanie za trud rolników. Czego pan mógłby życzyć w ich święcie?
7: Przede wszystkim wytrwałości. Wytrwałości, jeszcze raz wytrwałości, bo to naprawdę trzeba kochać to rolnictwo, żeby funkcjonować jakoś, bo ekonomicznie jest różnie. Raz jest lepiej, raz jest gorzej i oby tylko było to lepiej, a nie gorzej. Tego życzę właśnie rolnikom.
8: Co najbardziej lubi pan w Dożynkach? Czy to właśnie spotkanie z lokalną społecznością, czy to tradycje, a może dobrą zabawę?
7: Ja myślę, że wszystkiego po odrobinie. I dobra zabawa, i właśnie ta tradycja, która jest przekazana. Ja uważam, że wszystko jest bardzo ważne. Tutaj się spotykamy, że integrujemy. Wszyscy możemy na tym święcie rolników na Dożynkach, możemy się spotkać i świętować wspólnie z rolnikami. Ale to jest ważne, że teraz coraz mniej ludzi się spotyka, rozmawia. A dzięki takim imprezom, jak dzisiejsza tutaj w Brzostku, cały powiat się zjechał tutaj do nas. Rozmawiamy, integrujemy. Czujemy się, uśmiechamy się do siebie, co jest bardzo ważne, uważam, w obecnych czasach.
1: Mówi Piotr Chęciek, starosta Dębicki.
9: Dożynki zaczynają się mszą świętą. To jest niezwykle ważny element tego obchodzenia święta związanego z zakończeniem zbiorów, z plonami. Od wieków rolnicy zwracali się do opieki Matki Bożej i myślę, że jest to bardzo piękna polska tradycja. Bardzo wszyscy szanujemy pracę rolników i za to im dziękujemy. A też i oglądamy, cieszymy się pięknymi wieńcami, które koła gospodyń wiejskich prezentują i niezwykle się cieszę, że mamy okazję zintegrować dzisiaj społeczność, pewnie przede wszystkim Brzostku, no bo najbliżej mieszkańcom Brzostku tutaj na stadion, ale myślę, że i też sporej części powiatu dębickiego. Ludzie potrzebują się spotykać ze sobą, tylko trzeba im dawać szansę, no. Trzeba ich wyciągać z tych domów, wyszarpywać temu telewizorowi, tym programom z tego wielkiego świata wirtualnego, gdzie mają 300 znajomych, których na oczy nie widzieli, a nie znają sąsiada, który mieszka za drzwiami albo obok w domu, więc to jest niezwykle ważne. My to staramy się robić, wspieramy wszystkie te inicjatywy i Dożynki są oczywiście takim czasem, jak mówiłem, różnych oczywiście elementów, ale na końcu jest ten element rozrywkowy tej integracji wspólnej. Koncerty, piękna tradycja. Dożynki w Polsce to jest kilkaset lat tradycji. Nasz powiat to jest powiat rolniczo-przemysłowy. Każdy pewnie Dębice kojarzy głównie z zakładami chemicznymi, głównie z firmą oponiarską, ale też z innymi bardzo nowoczesnymi zakładami. Ale prawda jest taka, że ponad 50% obszaru powierzchni powiatu dębickiego to są grunty rolne. Wspierajmy, proszę Państwa, naszych rolników, pamiętajmy o ich ciężkiej pracy i życzmy im, żeby po prostu godnie zarabiali, ale żeby byli też zdrowi, szczęśliwi, zadowoleni. Żeby ta tradycja, którą dzięki chłopu polskiemu państwo polskie przetrwało, 130 lat zaborów, język polski, wiara i te wszystkie najważniejsze rzeczy właśnie na polskiej wsi przetrwały, żeby właśnie w dalszym ciągu na tej wsi te najważniejsze wartości w tych rodzinach, nie tylko rolniczych, ale wszystkich tam żyjących, przetrwały i były dla nas niezwykle ważnym i cennym składnikiem naszej Polski.
1: Podczas wydarzenia można było podziwiać także wieńce dożynkowe. Jakie przygotowały koła gospodyń wiejskich?
10: Przewodnicząca Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich imienia księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie. Wykonałyśmy wieniec na dzisiejsze dożynki. Wieniec nosi nazwę Serce Wdzięczności Pełne i wyraża wdzięczność za tegoroczne plony, kształt serca, a szczególnie środek tego serca, który jest zrobiony z róż, symbolizuje właśnie tą łączność międzypokoleniową i łączność mieszkańców. Wieniec wykonany jest z tradycyjnych zbóż, między innymi z pszenicy, żyta, owca i jęczmienia, czyli tak jak zawsze w tradycji nasi przodkowie ten wieniec wykonywali, a w środku przyozdobiony jest właśnie sercem z żywych róż. I około 2 tygodni pracy. No poza tym jeszcze przygotowanie zboża, przygotowanie tego, żeby można było ten wieniec uwić, to jednak wymaga sporo czasu. Najtrudniejsze było umieszczenie serca z róż i to, żeby tam te róże przetrwały, ponieważ oczywiście wieniec był poświęcony święto Matki Boskiej Zielnej. No i od tej pory już jest minął tydzień. Też obawiałyśmy się, czy nam przetrwa w takim kształcie, jaki byśmy oczekiwały. No, ale udało się, także jesteśmy dumne z siebie.
11: Nasz wieniec to jest krzyż na drewnianej podstawie kwadratowej i obok, przed krzyżem znajduje się tradycyjna hostia. Wykonałyśmy go oczywiście samodzielnie ze zbóż, kwiatów, ziół, które rosną na polach Podlesia oczywiście. Która z nas może, ta przychodzi i tak zazwyczaj no 3 tygodnie trzeba poświęcić, miesiąc około, zależy co dany wieniec przedstawia, czy jest łatwiejszy w wykonaniu, trudniejszy, bardziej angażujący. zboże, zioła i kwiaty przycinamy sobie wcześniej, bo też w zależności, czy potrzebujemy bardziej zielonych, więc musimy wcześniej je przyciąć, albo takich już dojrzałych, więc w okresie żniw przycinamy, więc tak czasowo, no jest to czasochłonne, ale dajemy radę. Mamy tak, przede wszystkim zboża, to jest owies, pszenica, jęczmień, pszenżyto, pszenica wąsatka, mamy z ziół tymotkę, mamy kwiaty, więc tego jest dosyć dużo. Oprócz tego mamy jeszcze trawy i do ozdoby mamy len i mamy owoce takie tradycyjne, czyli oczywiście winogrono przy kielichu, przy hostii. Chciałyśmy oczywiście podziękować za plony, które u nas w Podlesiu są udane. Omijały nas w tym roku gradobicia. Powodzi nie mamy, bo nie mamy rzeki, aczkolwiek burze też mogą nam zagrażać, więc to jest takie podziękowanie od nas wszystkich, od rolników z Podlesia, od naszego koła i żeby nam się też dobrze darzyło w kolejnych latach, żebyśmy mogły takie piękne wieńce robić.
1: Dużym zainteresowaniem cieszył się występ Justyny Lubas, która zaprezentowała swoje folk show, łącząc muzykę rozrywkową z folkowym charakterem.
12: Mega, mega fajnie w ogóle. Pierwszy raz w tym sezonie gramy koncert dla tak wielkiej publiczności. Świetnie się wszyscy bawili. Wiem, zdaję sobie sprawę, że jeszcze część moich utworów nie jest znana, ale bardzo szybko łapali, świetnie potem śpiewali już przy końcówkach refreny, także to jest naprawdę bardzo... bardzo piękny obraz tego, że to, co robię, ma sens i myślę, że no, będę robić to dalej.
13: My jako grupa Justyna Lubas Folk Show robimy to z serca i jest to dla nas najważniejsze, że możemy dzielić się tym, co, że tak powiem, gra nam w sercach, a możliwości bardzo dużo, bo bardzo dużo osób tutaj przychodzi, a przede wszystkim no, to nam daje po prostu radość.
12: Jako wieloletnia wokalistka zespołu disco polowego pod nazwą Top Girls, odchodząc z zespołu, chciałam wykonywać już wtedy folkową muzykę, ale jednak gdzieś tam na mojej drodze stanęli ludzie, którzy powiedzieli nie, bo to się nie sprzeda, nie, bo to nie ma popytu. A jednak to cały czas gdzieś tam w głąb serduszka mi grało i ciągnęło mnie do tego, żebym to robiła i w końcu po roku czasu powiedziałam, no nie, ja muszę w końcu zrobić to, co chcę. I w ten sposób powstał myśl o folk show. Jeszcze wtedy nie myślałam w ten sposób, że będzie to live band, ale potem z miesiąca na miesiąc właśnie ta myśl, że chcę mieć żywe instrumenty, rosła coraz bardziej i tak powstał Justyna Lubas Folk Show. Folk połączony z tradycyjnymi melodiami, ale przede wszystkim łączymy to z disco, rockiem, po prostu robimy utwory tak, jak czujemy. Największą satysfakcję to po prostu widok wspaniałych, tańczących, śpiewających, bawiących się ludzi. Muzyczne plany w sumie są takie, żeby cały czas tworzyć, cały czas wydawać, a czego byśmy chcieli, aby życzyć nam? Myślę przede wszystkim wytrwałości i po prostu jak najwięcej koncertów dla tak wspaniałej publiczności, jaka była dzisiaj w Brzostku.
1: Wieczorem atmosfera zrobiła się jeszcze bardziej koncertowa. Gwiazdą tegorocznych dożynek powiatowych w Brzostku był zespół Demono, który zgromadził przed sceną liczną publiczność. Mówi Andrzej Krzywy, wokalista zespołu.
14: Kochamy spotkania z publicznością. To jest coś, co nas trzyma przy życiu i daje nam ogromną satysfakcję i radość i szczęście, bo jesteśmy nadal czynnymi muzykami, cały czas komponujemy, cały czas nagrywamy nowe płyty, nowe piosenki. No i taki koncert to też jest sprawdzian, czy to, co robimy, podoba się i czy nadal warto. Okazuje się, że chyba ma to sens i pomimo, mówię, w przyszłym roku mamy 40-lecie, a ludzie znają słowa do piosenek, które mają 39, 7 lat, więc kolejne pokolenia przychodzą. Więc to świadczy tylko o tym, że chyba nadal w domu się słucha Demono i gdzieś to jest pielęgnowane. Więc cieszę się bardzo z tego. W przyszłym roku 40-lecie, więc szykujemy się do tego na grubo. Chcemy nagrać jedną płytę z nowymi premierowymi piosenkami, a bardzo możliwe, że nagram jeszcze drugą, ale może nie będę zdradzał wszystkich tajemnic, żeby mieć jakąś tam możliwość zaskoczenia słuchaczy. Chcemy zrobić dużą trasę koncertową i pojeździć trochę po Polsce. Prawdopodobnie z ekipą gości, ludzi, których chętnie się słucha i których chyba nikt jeszcze nie słyszał w naszym repertuarze, więc to może być bardzo ciekawe doświadczenie. No, chcemy tak z pompą to przeżyć i wierzę w to, że będzie to naprawdę ekstra.
1: Tegoroczne Święto Plonów zakończyła zabawa taneczna z zespołem Andante, a relacje z wydarzenia na naszej stronie internetowej trendyradio.pl znajdziecie.
5: Dzisiaj w programie będzie rozmowa z Grzegorzem Nieradką, burmistrzem gminy Iwonicz-Zdrój. Na początek jednak relacja z imprez na terenie powiatu sanockiego.
1: Ubiegły weekend w powiecie sanockim ubiegł pod znakiem wydarzeń kulturalnych. W Zarszynie odbyła się impreza pod nazwą Lato w gminie Zarszyn, natomiast w Czerteżu dożynki powiatowo-gminne. Wydarzenie zorganizowane wspólnie przez gminę Sanok oraz powiat sanocki rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej, podczas której tradycyjnie podziękowano za plony i poświęcono misternie wykonane wieńce dożynkowe. Po nabożeństwie przyszedł czas na tradycyjny obrzęd dzielenia chlebem wypieczonym z tegorocznego ziarna, co stanowiło symboliczny i najbardziej podniosły moment całego święta, mówi Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
15: Dożynki, tradycyjna uroczystość poświęcona szacunkowi dla pracy i trudu rolnika. Mamy rolników na terenie naszej gminy sporo, jesteśmy gminą wiejską, więc no jak żeby inaczej, jak tylko uświetnić koniec dożynek czy żniw taką uroczystością. No. Rolnik, rolnictwo może być szeroko rozumiane, to nie tylko uprawy i wypiek chleba, oczywiście chleb jest tym symbolem najważniejszym, ale też są produkcje hodowlane, są produkcje różne, przeróżne, chociażby pszczelarstwo to też pewna formuła rolnictwa.
1: Mówi Robert Pieszczoch, starosta sanocki.
16: Dożynki to czas podsumowań, to czas podziękowań rolnikom za ich ciężką pracę i... Tak robili nasi dziadowie, tak robili nasi ojcowie, tak my robimy i chcielibyśmy, aby ta historia była dalej przekazywana. Praca rolnika jest bardzo ciężka, więc te dożynki to naprawdę takie drobne podziękowania za to, że to bezpieczeństwo żywnościowe dzięki tym ludziom jest na tak wysokim poziomie.
1: Mówi Piotr Uruski, poseł RP.
17: Święto rolników, święto lokalnego produktu, no i piękna integracja też ludzi, którzy zajmują się żywnością, zdrową żywnością, mogą tutaj się spotkać, porozmawiać, mogą też powymieniać doświadczenia między sobą. Przewijają się tutaj tysiące osób, w związku z tym te osoby też mogą zapytać, porozmawiać o zdrowej żywności, o tym wszystkim, co dotyczy rolnictwa. Piękna funkcja. Szanujemy rolników za to, że dają nam chleb, ale też jednocześnie rozmawiamy o żywności. To jest właśnie święto plonów, tak jak każdy na to mówi i to jest jakby podstawowa funkcja, ale też przede wszystkim szacunek dla polskiego rolnika, dla ludzi, którzy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe.
1: Podczas wydarzenia odbył się także konkurs na najlepszą potrawę, mówi przedstawicielka KGW Mymoń.
18: Najbardziej regionalną potrawą to dzisiaj żeśmy zaprezentowały, to były gołąbki wigilijne, które przygotowujemy zawsze na Wigilię u nas, właśnie na Mymoniu i w naszych okolicach.
19: A wywodzi się jeszcze z okresu średniowiecznego, ze stołów arystokracji francuskiej, gdzie no wiadomo, tym podstawowym daniem to były te pieczone gołębie, zawijane w liść kapusty. Potem z czasem to przeniknęło i do niższych warstw, ale niestety nie stać ich było na taki bogaty farsz, dlatego ten farsz został zastąpiony takim jakimś tańszym produktem, a więc jakieś warzywa, kasze, a do nas one się właściwie rozwinęły w tej południowo-zachodniej Europie i na Bliskim Wschodzie.
1: Podczas lata z gminą Zarszyn program obejmował zarówno prezentację lokalnych zespołów, jak i występy zaproszonych artystów. Mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
20: Tutaj wiele czynników zdecydowało o tym, że w tym roku akurat w takiej formule, ponieważ co roku tradycyjnie odbywały się dożynki, ale postanowiliśmy, że chcemy coś zmienić, trochę zaeksperymentować, sprawdzić, czy takie wydarzenie też ma sens, które to myślimy w przyszłości byłoby takim oddzielnym wydarzeniem poza takimi tradycyjnymi, lokalnymi dożynkami, które się odbywają w sołectwach. Więc chcemy zobaczyć, jak nasi mieszkańcy naszej gminy i wszyscy okoliczni zareagują na coś takiego, czyli po prostu na taki dzień pełen koncertów. Właśnie to się staraliśmy uczynić, żeby każdy coś znalazł dla siebie, żeby to przede wszystkim było wydarzenie takie rodzinne. Więc i dzieciaki mają się czym zająć, i dorośli mają co pooglądać, i co zjeść, to też jest bardzo ważne.
1: W programie znalazły się również występy mażoretkowe.
21: To czy pałki, tak naprawdę batony, czy pompony, flagi, mamy też buławy. Raczej specjalizujemy się właśnie w pałeczkach czy pomponach, bo takich układów mamy w zasadzie najwięcej. No i właśnie charakteryzuje się tym, że łączymy tak naprawdę taniec z tym, że musimy to skoordynować z ruchem właśnie tego dodatkowego rekwizytu.
22: Myślę, że tańczymy to dlatego, że to jest coś innego. To nie jest taki stricte taniec, tylko jest coś innego. Myślę, że to też jest trudniejsze, to jest też dla nas wyzwanie, więc myślę, że to nas tak przyciągnęło do tego.
1: Podczas wydarzenia wystąpiła Daria Negra, z którą rozmawiała nasza reporterka.
23: Jest cudownie, moje życie przewróciło się dosłownie do góry nogami, jest cudownie, mam dużo pracy, a to najbardziej mnie cieszy.
0: Jakie przeboje są twoimi ulubionymi? Czy jest taka piosenka, którą śpiewasz i wiesz, że to jest twoja piosenka?
2: Kurczę, jeśli mam być szczera, to jestem w tym zmienna i co tydzień zmieniam sobie repertuar, także ciężko jest mi wybrać jeden utwór.
0: A czy te utwory, te nowsze, bardziej opisują ciebie? Czy te starsze covery też lubiłaś śpiewać i było to dla ciebie wręcz naturalne?
2: Myślę, że troszeczkę słynę z takiego podwójnego kontentu, ponieważ w jednej części jestem w domu, gdzie nagrywam covery znanych, starych przeboi, które mają swoją drogą milionowe wyświetlenia. Natomiast tu na scenie sięgam troszeczkę bardziej nowoczesnych brzmień. Dlatego fajnie jest to łączyć, troszeczkę mieszać style i mamy oto tego owoc.
0: A jak łączysz takie zwykłe życie z tym scenicznym? Bo myślę, że po programie zmieniło się to znacznie bardziej i więcej tych propozycji jest, też więcej po prostu nie macie w domu.
2: No dokładnie tak. Jestem mamą, jestem żoną na pełen etat. Teraz tylko doszły dodatkowe obowiązki, więc mamy bardzo duże tempo życia, ale absolutnie na to nie narzekamy. Udaje się nam to wszystko łączyć, więc jest naprawdę super. Przede wszystkim cudownym uczuciem jest to, że mogę spotykać te wszystkie osoby, które są gdzieś tam w internecie na żywo. Jest to naprawdę niesamowite. Doceniam każdą osobę i każdego słuchacza, który jest razem ze mną i mam nadzieję, że to grono będzie się tylko i wyłącznie powiększać.
1: Finałem wydarzenia był koncert zespołu Phil. Nasza reporterka rozmawiała z Piotrem Kupichą, liderem grupy.
0: Zespół Phil gra już 21 lat na scenie. To ogromny staż. Co zmieniło się przez te 21 lat?
4: O Jezu, bardzo dużo. Przede wszystkim jesteśmy starsi. Ja sam nie wierzę, że mam 47 lat. Ostatnio za często o tym mówię, ale prawda jest taka, że czas leci do przodu i bliżej do 50 niż do 40, ale to się wytnie.
0: Czy zespół Phil ma jakieś utwory, które są szczególne, które przyciągają najwięcej fanów?
4: Wiesz co, tak naprawdę jest wiele numerów, bo już nie mówię o takiej czołówce, czyli na przykład Jak Anioła Głos i inne, ale też są piosenki Gotowi na Wszystko do filmu Gotowi na Wszystko, Eksterminator czy W Blasku Słońca z zeszłego roku. To są naprawdę numery, które publiczność śpiewa i nam to dodaje strasznie skrzydeł, szczególnie też te nowe numery.
0: Czy to jest właśnie sens bycia na scenie? Właśnie to dodawanie skrzydeł od widowni, od fanów?
4: Tak, to jest sens. To jest sens bycia na scenie i jeśli o tym zapomnimy, to jest po nas.
0: Czyli fani są numer jeden dla Phil.
4: Numer jeden.
1: Kolejne wydarzenia kulturalne zaplanowane są na ten weekend, a szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. A dzisiaj gościem programu jest Małgorzata Tomkiewicz, prezes Fundacji Łęki Dukielskie. Witam Panią serdecznie.
23: Witam serdecznie.
1: Fundacja działa na wielu torach, ale może zaczniemy od tematu takiego początku. Skąd się to wzięło? Co było impulsem do założenia Fundacji Łęki Dukielskie?
23: Jak wszystko, co jest piękne, rodzi się w bólu, tak nasza fundacja powstała tak praktycznie z konieczności, ponieważ wybudowaliśmy wielki budynek, wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej jako kółko rolnicze i musieliśmy ten budynek zagospodarować. To znaczy, no, były potrzebne środki na utrzymanie i funkcjonowanie tego budynku. Jedynym wyjściem było właśnie założenie fundacji lub stowarzyszenia lub innej formy działalności, która by mogła zarabiać na utrzymanie tego budynku. I tak naprawdę to było pierwsze wyjście w tym celu. Ale w trakcie poznawania możliwości uzyskania różnych środków do działalności trafiliśmy właśnie na formę fundacji, która spełniła nasze oczekiwania i po przeszkoleniach, po zdobyciu odpowiedniej wiedzy założyliśmy właśnie Fundację Łęki Dukielskie, której fundatorem, żeby było jasne, jest Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich.
1: Fundacja działa jako takie przedsiębiorstwo ekonomii społecznej. Jak udaje się połączyć właśnie taką działalność komercyjną z misją społeczną i taką aktywizacją zawodową też, bo to też taki jeden z kierunków działalności fundacji jest.
23: No właśnie, bo przedsiębiorstwo społeczne to nie tylko firma, która prowadzi działalność gospodarczą. To połączenie działalności biznesowej z realizacją ważnego celu społecznego. Zarabianie pieniędzy jest potrzebne, ale wypracowany dochód służy przede wszystkim rozwojowi przedsiębiorstwa i realizacji jego misji. Daje miejsca pracy osobom, które mają trudniejszy start na rynku pracy, czyli zatrudniamy osoby z wykluczenia społecznego. Tworzy kolejne miejsca pracy, zakupujemy sprzęty, wyposażenia, podnosimy kwalifikacje pracowników, rozwój, całą gamę innych rozwój usług gospodarczych, działania na rzecz lokalnej społeczności i ogólnie realizację celów statutowych fundacji.
1: W swoich działaniach korzystają Państwo z takiego programu Premia Społeczna. W jaki sposób te środki przekładają się taką realną pomoc dla mieszkańców regionu?
23: Tak, uzyskaliśmy po prostu taką możliwość i bardzo cieszymy się, że gmina Jedlicze po raz kolejny nam zaufała, bo to już jest chyba trzeci projekt z gminą Jedlicze, gdzie współpracujemy. I tutaj akurat ta premia społeczna, działamy w zakresie usług prawnych dla mieszkańców, czyli dla rodzin z rejonu gminy Jedlicze i także usług psychologicznych. Czyli jeżeli ktoś ma jakiś tam problem, może za darmo właśnie skorzystać z takich usług prawnych i psychologicznych.
1: A w jaki sposób można skorzystać? Jak się skontaktować, jeżeli jest taka potrzeba?
23: My działamy poprzez Centrum Usług Społecznych, czyli we współpracy z Centrum Usług Społecznych i należy właśnie tam do Jedlicza się zgłosić. My tylko po prostu prowadzimy jako fundacja te zajęcia. Oczywiście wynajmując do tego znakomitych prawników, psychologów. Także jest to z górnej półki po prostu ludzie, którzy mogą udzielić fachowej opinii, odpowiedzi czy doradzi.
1: Przejdźmy teraz do tematu, od którego pani zaczęła, czyli wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich. Jest to taki ważny punkt na mapie gminy. Jakie wydarzenia cieszą się takim największym zainteresowaniem mieszkańców?
23: No właściwie to my działamy nie tylko dla samych mieszkańców, tylko także dla okolicznych miejscowości. To, co się bardzo dobrze sprawdziło, to jest na przykład catering dla osób starszych do szkół, do przedszkoli. Proszę sobie wyobrazić, że osoby, które nie mają rodziny albo mają rodzinę gdzieś daleko, nie mogą sobie ugotować już obiadku i tak dalej, mogą do nas zadzwonić w danym dniu bądź sobie zamówić abonament i właśnie gotujemy z dowozem do osobistym do domu. Także ta osoba nie musi nigdzie nawet wychodzić, mając dowieziony posiłek. To jest jedno takie główne działanie. Działamy też na takim polu jak dla społeczności tutaj okolicznej, czyli robimy różne sobudki czy dożynki, no okazjonalnie, bo wiadomo, że nie w każdym roku wszystko, ale sobudki to już taki trend wielopokoleniowy, że robimy wieloletni. Robimy także sylwestry dla mieszkańców, andrzejki, no różne typu zabawy, spotkania poetyckie mieliśmy przez cały rok. Byli poeci bardzo znani u nas i szanowani w tym gronie. Co może Dzień Kobiet, robimy też spotkania, wspólne kolędowanie z całymi rodzinami, gdzie przychodzą i dorośli, i starsi, i młodsi, i dzieci, tak żeby to po prostu taki wybrzmiało, że to jest właśnie taki czas zjednoczenia, spokoju, odpoczynku jednocześnie.
1: Jeżeli chodzi o te osoby starsze, to o tą pomoc mogą prosić mieszkańcy tych gmin, z którymi współpracuje fundacja, czy z szerszych też rejonów też mogą się zgłosić?
23: Bo właściwie my tutaj działamy, począwszy od Łęk, po Wietrzno, Równe, Rogi, miejsce Piastowe, Wrocanka, wszędzie tam dowozimy te posiłki. A do szkół to mamy 7 szkół z terenu gminy, z Chorkówka, gdzie też służymy swoim cateringiem.
1: Jeżeli chodzi o te posiłki dla osób starszych, duże są potrzeby?
23: Może to nie są jakieś powalające, ale tak w granicach 50 posiłków dziennie wydajemy.
1: Fundacja też działa tak prozdrowotnie, ma różne takie też działania związane właśnie z tym stylem życia. Jakie te wydarzenia, miejsca, czy też działalność tutaj jest realizowana?
23: No prozdrowotnie, no to może także zachęcamy zarówno młodzież, jak i starszych do takiego czynnego wypoczynku. I na przykład w okresie wakacji jako fundacja prowadziliśmy, jako kółko rolnicze jednocześnie, bo jestem i tu prezesem, prowadziliśmy różne działania, na przykład takie spotkania, gry w szachy były przez 2 lata dla młodzieży w okresie wakacji. Teraz zmieniliśmy, robimy właśnie nowo otwarty dart, gdzie mogą przyjść ojciec z synem, czy matka z córką, czy w różnej kombinacji, wspólnie sobie zagrać, miło spędzić czas, zamiast siedzieć przy komórce czy laptopie.
1: Jeżeli chodzi właśnie o działania i też to przedsiębiorstwo społeczne, to niedawno w Krośnie powstało bistro. Skąd pomysł na wejście na rynek właśnie krośnieński? Jak to przedsięwzięcie wspiera cele statusowe fundacji?
23: No, tak naprawdę fundacja może się rozwijać wielokierunkowo i może swoje oddziały tworzyć, no, gdzie chce, można powiedzieć. Myśmy z tym pomysłem wyszli dlatego, żeby się właśnie pokazać trochę w mieście, bo, no, umówmy się, na wsi jednak jest takie zmarginesowanie, bym powiedziała, dlatego, że nie mamy takich możliwości sprzedania swoich produktów, jak chcielibyśmy i jak mamy możliwość wyprodukować. Zatrudniamy dość już teraz dużo osób, więc szukamy po prostu pracy dla tych osób, no, aby mogli pracownicy sobie zamiast zwalniać, no to żeby pracować. A tym samym wychodzimy do klienta.
1: No właśnie, no warto podkreślić, że to nie jest tylko zarabianie pieniędzy, ale nie. Też osoby dostają też pracę, że to też jest aktywizacja osób, które mogą być pasywni zawodowo w tym momencie i nie mogli tej pracy znaleźć gdzieś indziej.
23: Tak, bo proszę spojrzeć na to w ten sposób, że przedsiębiorstwo społeczne, aby być przedsiębiorstwem społecznym, musi mieć tak zwany status uzyskać. Nadaje go wojewoda, sam wojewoda podkarpacki. I aby utrzymać takie możliwości, taki status, to musimy zachować pewne proporcje w zatrudnieniu. Muszę mieć 70-30, czyli 70% osób z wykluczenia społecznego, a 30 tylko takich, że tak powiem, super zdrowych, tak? Natomiast ci pozostali muszą być właśnie takie osoby, które albo były długo bezrobotne, albo na przykład matki z dziećmi, które przebywały na długich urlopach i trudno im jest powrócić na rynek pracy, mają w związku z tym pewne jakieś trudności. Myśmy też oferowali dla tych osób szereg szkoleń, naprawdę odbyła się cała gama szkoleń w naszym budynku. Każdy, kto chciał, to mógł skorzystać z tego. I właśnie w ten sposób uaktywniamy, wracamy tych ludzi na rynek pracy.
1: Jakie są najbliższe cele fundacji? Bo tych działań jest mnóstwo, ale czy są jeszcze jakieś pomysły kolejne?
23: Strach się czasem obudzi, bo tych pomysłów tyle w głowie. Tak się śmiejemy, że co dzień to jakiś pomysł. No nie, ale działamy poważnie i naprawdę działamy w wielu dziedzinach. Teraz, właśnie dzisiaj wracam ze złożonych dokumentów na nowy projekt. Ciągle robimy jakieś projekty, które właśnie służą społeczeństwu, bo teraz będziemy chcieli otworzyć taki mini klub seniora i to jest stricte dedykowane dla naszych mieszkańców w trudnych sytuacjach życiowych, dla osób z niepełnosprawnościami i starszych.
1: Jakie projekty są obecnie realizowane przez fundację?
23: Tak, jako fundacja rozpoczęliśmy takim wielkim projektem pod nazwą Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na 2022-2025, tak zwane KPO. Ten projekt naprawdę był znaczący w naszej rozpoczynającej się działalności, gdyż pozwolił uruchomić dużą salę, która została wybudowana i oddana, ale była puściusieńka, kuchnia, wszystko. Z tego projektu zakupiliśmy wszystkie stoły, krzesła, wszystkie urządzenia, maszyny do kuchni, do chłodni, do wszystkich zapleczy. Także to był projekt super i za to bardzo dziękujemy władzom, że się po prostu udało pozyskać środki. Następne projekty, w ogóle rozpoczynając, bo tutaj nie wspomniałam, to bardzo dziękuję też panu dyrektorowi Radwanowi z OWES-u z Jasła, gdyż on tknął w nas właśnie takie działanie, jeżeli chodzi o tę fundację, o te przedsiębiorstwa społeczne, bo no zawsze ktoś musi coś podpowiedzieć w tym życiu. Akurat on z żoną przyjeżdżali do nas wielokrotnie i pod ich wpływem założyliśmy tą fundację i no i pięknie działamy i od nich też pierwsze środki na utworzenie pierwszych czterech stanowisk pracy, do których zostały też zakupione różne maszyny, urządzenia. I tak powoli korzystaliśmy chyba 3 razy już z ich, że tak powiem, projektów, bo tak na raz bałam się wziąć tak dużego projektu, żeby zatrudniać dużo ludzi. Musieliśmy wiedzieć, czy się to rozwinie, czy się to utrzyma, bo do każdego projektu proszę zważyć, że jest 5 lat okres trwałości. Więc nie jest to takie proste wziąć sobie wszystko i wybudować, tylko musimy to jeszcze utrzymać i tą działalność, funkcjonalność tak zwaną. Później przyszły właśnie te projekty z gminą Jedlicze i tu był Smart Senior, zajęcia edukacyjne dla seniorów, gdzie właśnie poprzez zatrudnianie różnych fajnych osób prowadzimy zajęcia z seniorami. Na przykład raz w miesiącu są spotkania w Potoku, w Jedliczu, w Żarnowcu i tak dalej, tam gdzie ci seniorzy mają, i my wysyłamy właśnie osobę, która ma z nimi zajęcia, a przy okazji też serwujemy nasz catering, obiad, i są wszyscy happy. Później był Czas na Radość, czyli imprezy okolicznościowe, i z tego seniorzy są mega zadowoleni. No i teraz właśnie trzeci projekt z Jedliczem, warto być z premią społeczną, ale też ważnym wsparciem dla przedsiębiorstw w ogóle społecznych jest państwowy projekt Warto Być PS-em, gdzie Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej realizuje takie, i to są wsparcia takie doraźne dla przedsiębiorstw.
3: Reklama. Czyta lektor AI.

0: każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej ciebie.
1: Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MPM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany, Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MPM tylko 1 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki złoty 99.
2: Reklama.

0: Reklama. Fundacja Klucz Kobylański zaprasza 4 i 5 września na wydarzenie W cieniu spalonego dworu z okazji 660-lecia ordynacji w Kluczu Kobylańskim. W programie spotkania literacko-historyczne, debaty o dawnej wsi oraz prezentacje książek. Główna atrakcja już w sobotę 5 września od godziny 11 przed dworem Sulimirskich w Kobylanach. Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentuje wielkie widowisko i turniej rycerski, którego gospodarzem będzie legendarny Domarat z Kobylan. 4 i 5 września. Kobylany i Łęki Dukielskie. Wstęp wolny. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański.
1: Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Mecenat Kultury 2026.
2: Czyta lektor AI.

0: Teraz przed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Jak sobota to...
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej ciebie.
6: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burzliwa debata o kryptowalutach. Sejm utrzymał weto prezydenta. Delegaci Trumpa polecą do Kijowa z propozycją końca wojny z Rosją. Polskie siatkarki zagrają dziś w półfinale Mistrzostw Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 25 głosów zabrakło, by odrzucić prezydenckie weto w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Głosowanie w Sejmie poprzedziła ostra sejmowa dyskusja. Premier Donald Tusk zacytował zeznania w sprawie afery Zonda Krypto Przemysława Krala, który powołał się na wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro za 2 miliony złotych miał sprawę wyciszyć.
2: Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
3: Pan eksploruje kolejne dno. Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
1: Odpowiadał premierowi z mównicy prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Amerykańska delegacja Donalda Trumpa uda się na Ukrainę, potwierdził to Wołodymyr Zełenski. Steve Witkoff i Jared Kushner polecą do Kijowa jutro. Jak mówi Donald Trump, mają propozycję zakończenia wojny w Ukrainie. Najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata można oglądać w Krakowie. W Akademii Górniczo-Hutniczej ruszyły międzynarodowe zawody. Co roku przyciągają setki młodych inżynierów z najlepszych uczelni technicznych, a także naukowców i biznesmenów z sektora kosmicznego.
4: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
5: Łukasz Wdzięczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
4: Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
1: Łaziki w krakowskiej AGH można oglądać do jutra. A już dziś wielkie sportowe emocje. Już o 18:00 półfinał Mistrzostw Europy Siatkarek Polska-Włochy. Biało-czerwone wygrały dotąd wszystkie mecze w turnieju. Ten może być najtrudniejszy. Chwilę po 18:00 powinien się też zacząć mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Po drugiej stronie siatki Czeszka Marię Buskowa.

0: Dziś od 18 stopni na północy Polski do 22 maksymalnie na południu. Niebo przeważnie zachmurzone, czasem dość mocno, możliwe dziś przelotne opady, a w północnej części kraju nawet burze. Poza tym silny wiatr będzie uciążliwy i obniży odczuwalną temperaturę.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama.
4: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej Ciebie.
3: Reklama.
10: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: usta. Reklama.
1: Fundacja Klucz Kobylański zaprasza 4 i 5 września na wydarzenie W cieniu spalonego dworu z okazji 660-lecia ordynacji w Kluczu Kobylańskim. W programie spotkania literacko-historyczne, debaty o dawnej wsi oraz prezentacje książek. Główna atrakcja już w sobotę 5 września od godziny 11 przed dworem Sulimirskich w Kobylanach. Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentuje wielkie widowisko i turniej rycerski, którego gospodarzem będzie legendarny Domarat z Kobylan. 4 i 5 września. Kobylany i Łęki Dukielskie. Wstęp wolny. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański.
2: Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Mecenat Kultury 2026.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Kierowcy. Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź

0: zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
1: Sąsiedzie, banany w MPM znów w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, porządne banany do owsianki, koktajlu albo po prostu do podjadania. W MPM teraz tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7,99.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Reklama. Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Przed burzami i silnym wiatrem w 9 województwach ostrzega IMGW. Eksperyment na basenie szykują śledczy po śmierci chłopca. Wielkie sportowe emocje czekają dziś kibiców polskich siatkarek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Wielkopolsce po przejściu frontu burzowego. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w powiecie gnieźnieńskim, gdzie strażacy wyjeżdżali ponad 50 razy. Dużo zgłoszeń mieli także w powiatach poznańskim i obornickim. A dziś w ponad połowie kraju obowiązują alerty Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla 9 województw, a przed silnym wiatrem dla 2. Burze wystąpić mają dziś i w nocy w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla części zachodniopomorskiego i pomorskiego. Po śmierci 7-latka na basenie w Łodzi nadal nie ma dokładnej daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca w akwaparku Fala. Mimo że dziecko tonęło, nie zareagowali ani ratownicy, ani opiekunka grupy, z którą pływał chłopiec, a pomógł mu dopiero jeden z klientów łódzkiego kompleksu. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył później o życie, ale niestety zmarł. O planowanym eksperymencie mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
2: Trwają uzgodnienia. Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
1: Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Dziady Adama Mickiewicza są tegoroczną lekturą w ramach akcji Narodowego Czytania. Dziś odbywa się już 15. edycja tego wydarzenia. Tekst Mickiewicza zabrzmi w ponad 6 tysiącach miejsc w ponad 40 krajach. Polska para prezydencka weźmie udział w akcji w Warszawie przy pomniku polskiego wieszcza. A już dziś wieczorem wielkie sportowe emocje. O 18:00 półfinał Mistrzostw Europy Siatkarek Polska-Włochy. Biało-czerwone wygrały dotąd wszystkie mecze w turnieju. Ten może być jednak najtrudniejszy. Chwilę po 18:00 powinien zacząć się także mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Po drugiej stronie siatki Czeszka Maria Buzkowa.

0: najcieplej dziś na południu Polski do 22 stopni, najchłodniej na północy do 18. Spore zachmurzenie w całym kraju, ale z przejaśnieniami. Niestety występować będą przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju także burze. Poza tym temperatura obniżona przez bardzo silny wiatr.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama.
4: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 529. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
7: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Reklama.

W ten sobotni dzień oficjalnie otwieram naszą sobotnią przestrzeń. Mam nadzieję, że wstaliście dziś w wyśmienitych nastrojach, bo przed nami absolutnie wyjątkowy czas. Szykujcie się na wspaniały muzyczny dzień, który gwarantuje Trendy Radio. Przygotowałam dla Was mnóstwo doskonałej energii. Nie zabraknie Waszych ulubionych rytmów, dźwięków, które idealnie nastroją Was na ten weekendowy czas. Bądźcie blisko, bo ruszamy z koktajlem najlepszych brzmień w Trendy Radio.

0: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
1: Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MTM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany, Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MTM tylko 1 zł za kilo do środy. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 1,99 zł.
2: Fundacja Klucz Kobylański zaprasza 4 i 5 września na wydarzenie W cieniu spalonego dworu z okazji 660-lecia ordynacji w Kluczu Kobylańskim. W programie spotkania literacko-historyczne, debaty o dawnej wsi oraz prezentacje książek. Główna atrakcja już w sobotę 5 września od godziny 11 przed dworem Sulimirskich w Kobylanach. Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentuje wielkie widowisko i turniej rycerski, którego gospodarzem będzie legendarny Domarat z Kobylan. 4 i 5 września. Kobylany i Łęki Dukielskie. Wstęp wolny. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański.
3: Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Mecenat Kultury 2026.
0: Reklama.

Sobotni poranek nie może zabraknąć tradycyjnych życzeń, no bo lista dzisiejszych świętujących jest długa i tym samym wyjątkowa. Kto dziś przyjmuje życzenia i prezenty, o kim nie możemy zapomnieć? Dzisiaj imieniny obchodzą Dorota, Wawrzyniec, Justyna, Teodor, Rozwita, Urban, Wiktoryna i Wiktoryn. Wszystkim solenizantom od Trendy Radia życzenia przede wszystkim dużej ilości uśmiechu od ucha do ucha i samych życzliwych ludzi wokół i oczywiście mnóstwa dobrej muzyki. 100 lat dla całej ekipy świętujących, a my wracamy do grania, no również dla solenizantów.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!

0: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
1: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Reklama.

Czy wiedzieliście, że dzisiaj na całym świecie celebrujemy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności? Myślę, że to wspaniała okazja, żeby zrobić coś bezinteresownego dla innych. Co ciekawe, data ta nie jest przypadkowa. Została ustanowiona przez ONZ w rocznicę śmierci matki Teresy z Kalkuty, która na całym świecie jest symbolem niesienia pomocy. Pamiętajcie, że dobro ma niesamowitą właściwość. Kiedy się je dzieli, ono się mnoży. Niech ta myśl towarzyszy nam przez cały dzień, a tymczasem podkręcamy tempo, robimy radio głośniej, no i my dzielimy się oczywiście całą masą najlepszej muzyki, która do Was leci właśnie z głośników Trendy Radia.

0: Weekend w pełni, a to oznacza, że czas na dźwięki, które potrafią porwać do tańca w ułamku sekundy. Nic tak nie poprawia humoru jak dobra melodyjna nuta, przy której to po prostu nogi same rwą się do skakania do tańca. A skoro o sprawdzonych hitach mowa, to mam dla Was jeden właśnie z takich sprawdzonych utworów, który doskonale znacie i przy którym zabawa zawsze chodzi na wyższy poziom. Przed Wami jedyny w swoim rodzaju klimat i piosenka O miła moja. No to słuchamy i trochę się poruszać możemy.
1: Hej, hej! Dla miłości hop!

płacze, znów samotny każdy dzień. Bo dziewczyna, którą kocham, odeszła jak zły sen.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Setki telefonów odebrali strażacy w związku z burzami w ostatnich godzinach. Toprowcy mają po czym odpoczywać. To były rekordowe wakacje. Jest nowa oficjalna mapa świata. Rozmiary krajów wróciły do rzeczywistych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z wichurami i burzami. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce, tam najwięcej zniszczeń jest w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Pożary dotyczy usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czy też zabezpieczania uszkodzonych budynków.
1: Pogoda da o sobie znać jeszcze dziś, bo Polska podzielona jest praktycznie na pół, jeśli chodzi o ostrzeżenia przed burzami, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O ponad 30% wzrosła liczba osób ratowanych przez topr w polskich Tatrach podczas tegorocznych wakacji. Ratownicy udzielili pomocy ponad połowie tysiąca osobom. To 130 więcej niż latem ubiegłego roku. Im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. Najmłodsi, czyli tak zwane Zetki, przygotowują sobie 35% posiłków samodzielnie. Tak wynika z raportu Good Food Forum, poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Mówi Jacek Grzeszek z firmy, która przeprowadziła badania.
3: Z tego badania rysuje się nam takie napięcie pomiędzy nawykami Polaków, a próbą zmiany tych nawyków. To znaczy, ponad 60% Polaków uważa, że zdrowe żywienie jest podstawą dobrostanu, ale jednocześnie większość także widzi, że te nawyki są bardzo trudne do zmiany.
1: Coraz częściej też zamawiamy jedzenie z restauracji czy też fast foodów. 78% Polaków deklaruje, że robi to czasem, a częściej są to młodsi konsumenci. Jest nowa oficjalna mapa świata. Wczoraj Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz jej wprowadzenia. Nowa mapa wierniej odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie nowych przepisów zabiegały kraje afrykańskie, sprzeciwiły się jedynie Stany Zjednoczone. Najpopularniejszą obecnie mapę świata stworzył w XVI wieku flamandzki matematyk Gerardus Mercator. W jego szkicach regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż są w rzeczywistości. I tak na przykład Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu i jaki będzie ten weekend. No, dzisiejszy dzień będzie przede wszystkim pochmurny. To zła wiadomość dla tych, którzy liczyli jeszcze na nieco słońca i takie ostatnie chwile letnie z możliwością spędzania czasu na świeżym powietrzu. Ten czas oczywiście na świeżym powietrzu dzisiaj powinniśmy również spędzać, ale po prostu nie możemy spodziewać się zbyt dużej ilości przejaśnień. Aura pogodowa lekko jesienna dzisiejszego dnia. Więcej chmury, zakmurzenie na poziomie 80-90%. Dobra wiadomość jest taka, że w ciągu dnia chmur będzie coraz mniej, więc i przejaśnienia się pojawią. Natomiast obecnie wciąż miejscami towarzyszą nam przelotne opady deszczu. Na termometrach dzisiejszego dnia maksymalnie do 22 stopni, ale te odczuwalne temperatury nawet o 2-3 stopnie niżej niż wskazywane przez termometry, bo mocniej dzisiejszego dnia powieje. Z kierunku zachodniego będzie wiało ze średnią prędkością 25 km na godzinę. W porywach ta prędkość będzie wzrastać do 50. Barometry w regionie dzisiaj bardzo stabilnie 1015 hektopaskali. Nie zmienia to jednak faktu, że dzisiejszego dnia biometr będzie niekorzystny. Będziemy czekać na przejaśnienia i oby one się dzisiejszego dnia również pojawiły. Jeżeli wybieracie się nad Solinę, to tutaj przelotne opady deszczu będą utrzymywać się do późnego popołudnia.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama.
5: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Reklama.

Moi drodzy, choć wakacje niestety dobiegły już końca i wrzesień na dobre rozgościł się w naszych kalendarzach, to absolutnie nie zwalniamy tempa. Pamiętajcie, że przecież wciąż trwa kalendarzowe lato. Specjalnie to dla Was policzyłam i do oficjalnego początku jesieni zostało nam jeszcze dokładnie 17 dni. Cieszymy się więc tym letnim klimatem tak długo, jak to możliwe. Łapiemy letnie chwile, a pomogą nam w tym oczywiście najlepsze radiowe hity, które przypomną ten wakacyjny letni klimat.

0: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
1: Sąsiedzie, banany w MPM znów w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, porządne banany do owsianki, koktajlu albo po prostu do podjadania. W MPM teraz tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7,99.
2: Fundacja Klucz Kobylański zaprasza 4 i 5 września na wydarzenie W cieniu spalonego dworu z okazji 660-lecia ordynacji w Kluczu Kobylańskim. W programie spotkania literacko-historyczne, debaty o dawnej wsi oraz prezentacje książek. Główna atrakcja już w sobotę 5 września od godziny 11 przed dworem Sulimirskich w Kobylanach. Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentuje wielkie widowisko i turniej rycerski, którego gospodarzem będzie legendarny Domarat z Kobylan. 4 i 5 września. Kobylany i Łęki Dukielskie. Wstęp wolny. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański.
3: Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Mecenat Kultury 2026.
0: Reklama.

0: dzisiaj w Trendy Radio będziemy mówić o tym, co dzieje się w naszym regionie, a teraz właśnie o tym, że wczoraj rozpoczął się cykl wydarzeń związanych z 660-leciem ordynacji klucza kobylańskiego. W ramach uroczystości w Łękach Dukielskich odbyły się spotkania literacko-historyczno-muzyczne zatytułowane W cieniu spalonego dworu, a o godzinie 20:30 scenę przejął zespół Delane. Dlaczego pielęgnowanie pamięci o kluczu kobylańskim jest ważne dla mieszkańców? O tym Jolanta van Grieken-Barylanka.
1: Klucz kobylański w średniowieczu to stanowiły wioski wokół Kobylan. 16 ich było, dzisiaj przetrwało 10. I właściwie powstał w 1366 roku, 28 sierpnia, taki dokument ważny podpisał król Kazimierz Wielki, który mówił o tym, że właścicielem tego klucza jest Janusz Suchy Wilk, to kanclerz królewski był, czyli osoba bardzo blisko związana z królem. W tym dokumencie są nazwy wymienione właśnie tych miejscowości, a poza tym, co jest najważniejsze, ten dokument mamy do dzisiaj, przetrwał w oryginale, jest przechowywany w archiwum w Ossolineum.
0: Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Klucz Kobylański. It's been a while. I know I shouldn't have kept you waiting.

0: Reklama.
1: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 808.

0: 83 232 529. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Reklama.

skoro wakacje już, no przyznaliśmy to, głośno powiedzieliśmy, za nami, to jest idealny moment na podsumowanie. A jakie podsumowanie? Ja proponuję podsumowanie takich ulubionych wakacyjnych hitów, które pojawiały się na listach przebojów i które pokochaliśmy bez pamięci. I ja myślę, że koniec wakacji nie przeszkodzi temu, aby te hity z nami pozostały i ten klimat wakacyjny nam przypominały. A jednym z takich utworów niewątpliwie będzie Run, Run River od Davida Getty. Przypomnijmy sobie zatem tę potężną dawkę energii już teraz, a ja obiecuję, że takich energicznych wakacyjnych przebojów na naszej antenie dzisiejszego dnia będzie cała masa.

0: Trendy Radio, z nami przedstawiciele Fundacji Klucza Kobylańskiego, który zaprasza na niezwykłe spotkanie literacko-historyczno-muzyczne zatytułowane W cieniu spalonego dworu. Wydarzenia zaplanowane są na dzisiaj i na jutro. Stanowi ono kulminacyjny punkt hucznych obchodów 660-lecia historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim. Inauguracja spotkania nastąpiła wczoraj w gościnnych progach WCKW w Łękach Dukielskich, a scenerią dla dzisiejszego dnia uroczystości stanie się Zielony Plac przy dworze Sulimirskich w Kobylanach, gdzie już od godziny 11 do 15 przestrzeń wokół dworu ożyje za sprawą Bractwa Rycerskiego Kompania Gryfitów. O szczegółach Dorota Chilik, prezes Fundacji Klucz Kobylański.
1: Sobota to jest plenerowe widowisko właśnie przy dworze Sulimirski w Kobylanach. Tam przyjeżdża kompania Gryfitów. Będą rycerze, już od 11 będą się ubierać, będą komentować, jak się po prostu ubiera i co ubiera na siebie rycerz. Będą walki wręcz na wyzwanie, potem razem będą tam walczyć. Oczywiście będzie muzyka, będą opowieści średniowieczne i też będzie namiot, gdzie będzie można się posilić, więc jeżeli ktoś będzie chciał na 11 przyjechać, to proszę się nie martwić, nie gotować w domu, tylko coś fajnego będzie do jedzonka. No i chyba bardzo ważnym takim podsumowaniem tego dnia, bo o 15 się to wszystko widowisko kończy, a my przenosimy się na 16 do Łęk Dukielskich i tutaj ta właśnie ciąg dalszy spotkań literackich. Ta część widowiskowo-plenerowa jest dofinansowana z województwa podkarpackiego, z budżetu województwa podkarpackiego, mecenat kulturalny 2026. Przy współorganizatorze Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Także wspiera nas gmina Chorkówka.
0: Po godzinie 16 w Łękach Dukielskich odbędzie się panel historyczny. Two ships in the night.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ponad 1000 interwencji strażaków po wichurach, dziś też niespokojnie. Prezydent USA potwierdza delegację do Moskwy z propozycją pokoju. Porażka sióstr Williams w pierwszej rundzie debla US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wichury i burze w Polsce. Strażacy w nocy interweniowali ponad 1000 razy. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Dziś także w ponad połowie Polski mamy alerty przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują dla całej północnej i środkowej Polski, mówi starszy kapitan Wojciech Gral z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Od Warszawy, Łodzi na północ występują na mapkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia dotyczące burz. Więc na cały czas jesteśmy w gotowości do podjęcia ewentualnych działań.
1: Alerty pozostaną aktualne przez cały dzień, aż do nocy, a na północy do jutrzejszego poranka. Mobilizacja francuskich policjantów na czas pielgrzymki papieża Leona XIV. 14 tysięcy funkcjonariuszy ma zabezpieczać pierwszy dzień wizyty 25 września. Przewiduje się, że w Paryżu pojawi się wtedy 250 tysięcy wiernych. Amerykanie wiozą do Moskwy i Kijowa propozycję pokoju, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Steve Witkoff i Jared Kushner mają w ten weekend przedstawić władzom Rosji i Ukrainy plan zakończenia wojny. Jedyną przeszkodą, zdaniem Trumpa, są osobiste relacje między Zełańskim i Putinem, stąd wizyta amerykańskich wysłanników.
3: Przywożą ze sobą propozycję zakończenia wojny, bo ja zakończyłem 8 wojen. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Zakończyłem 8 wojen i nikt mnie za to nie chwali.
1: Natomiast prezydent Ukrainy mówił, że w związku z wizytą Kijów wstrzyma ataki uderzeń z powietrza, ale tego samego oczekuje od władz w Moskwie, póki co Rosjanie kontynuują powietrzne ataki na Ukrainę. Były wielkie nadzieje i sentymentalny powrót na korty, ale Serena i Venus Williams odpadły już w pierwszej rundzie debla w US Open. Słynne siostry Williams po 4 latach ponownie stanęły po jednej stronie siatki w Nowym Jorku i mimo, że spotkanie skończyło się porażką, to legendarne Amerykanki przez całe spotkanie otrzymywały niesamowite wsparcie zachwyconych kibiców na korcie Artura Asha.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
4: Ogłoszenie społeczne.
0: To Twoje radio. Trendy Radio.

0: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
1: Jak sobota to...
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
6: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej ciebie.
0: Reklama.

Gdziekolwiek jesteście i cokolwiek dzisiejszego dnia robicie, pamiętajcie, że jesteśmy zawsze z wami. Gorąco zachęcam was do zaglądania na naszą stronę internetową, gdzie znajdziecie zawsze świeże relacje z najciekawszych wydarzeń w naszym regionie. Pamiętajcie też, że zaglądając na stronę możecie kliknąć w player, który się tam również znajduje i w ten sposób możemy spędzać z wami czas, nawet jeżeli dzielą nas tysiące kilometrów. Tam też odnośnik do naszej aplikacji, która również będzie z wami w najodleglejszych zakątkach świata, nie tylko regionu. A jeśli właśnie ruszacie w dłuższą trasę, to pamiętajcie, że razem z nami jedzie również aplikacja Janosik. Tam znajdziecie nas również. Razem spędzamy czas i ten czas upływa nam również bardzo muzycznie.

0: Reklama. Fundacja Klucz Kobylański zaprasza 4 i 5 września na wydarzenie W cieniu spalonego dworu z okazji 660-lecia ordynacji w Kluczu Kobylańskim. W programie spotkania literacko-historyczne, debaty o dawnej wsi oraz prezentacje książek. Główna atrakcja już w sobotę 5 września od godziny 11 przed dworem Sulimirskich w Kobylanach. Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentuje wielkie widowisko i turniej rycerski, którego gospodarzem będzie legendarny Domarat z Kobylan. 4 i 5 września. Kobylany i Łęki Dukielskie. Wstęp wolny. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański.
1: Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Mecenat Kultury 2026.
0: Reklama.

0: Trendy Radio, wracamy do wydarzeń związanych z 660-leciem ordynacji Klucza Kobleńskiego. W ramach uroczystości w Łękach Dukielskich odbyły się spotkania literacko-historyczno-muzyczne zatytułowane W cieniu spalonego dworu, a o godzinie 20.30 scenę przejął zespół Delane. Dziś wydarzenie przeniosło się na plac przy dworze Sulimirskich w Kobylanach, gdzie do 15.00 przestrzeń wokół dworu ożywa za sprawą Bractwa Rycerskiego Kompania Gryfitów. Natomiast po 16.00 w Łękach Dukielskich odbędzie się panel historyczny. A skąd pomysł na takie wydarzenie? O tym Dorota Hilik oraz Jolanta van Grieken-Barylanka z Fundacji Klucz Kobylański.
1: Przełamujemy trochę stereotypy i przede wszystkim wzmacniamy rolę dworu na wsi. Jesteśmy w Kobylanach, jesteśmy i w Łękach Dukielskich, bo pierwsza część uroczystości tych 660-lecia była w ubiegłym tygodniu w Łękach Dukielskich, bo to też jest jedna z wiosek w Kluczu Kobylańskim. No ale nasz pomysł to był właśnie taki, że muszą się pojawić rycerze, książka, poezja, no i też muzyka. Muzyka i dla młodych, też brzmienie rocka, bo taka siła musi być w tym głosie.
2: I ja chciałam dodać, bo Dorota tu świetnie zauważyła, przełamujemy wiedzę o roli dworu, bo ta wiedza poprzez PRL po wojnie została właściwie nam odebrana. My wychowaliśmy się w cieniu spalonych dworów. Proszę sobie wyobrazić, że w Kobylanach to był taki ostatni dwór. Ja obliczyłam, że wokół Kobylan, czy wokół może powiedzmy Butrkit, gdzie tam jest fantastyczne muzeum, tyle ludzi tu przyjeżdża, wokół Butrki są same spalone dwory. Ostał się tylko ten jeden w Kobylanach. Więc w momencie, kiedy ja zbierałam już informacje, wyszłam z moich wiadomości historycznych o rodzinie, o wsi, to ja już musiałam powędrować do tego dworu, dlatego że dwór przez wieki był takim centrum administracyjnym, kulturalnym, ważnym centrum. Polska wieś przez wieki nie istniała bez dworu. Dwór nie istniał bez chłopów, bez zwykłej polskiej wsi. I pomyślałam, że najwyższy czas popatrzeć na to z różnych perspektyw. I tak się... oczywiście jest jeszcze wiele innych powodów, które spowodowały, że postanowiłyśmy zorganizować takie wydarzenie historyczno-muzyczno-literackie, ale jednym z takim to właśnie było to, że uświadomiłam sobie, że wychowani jesteśmy w cieniu spalonych dworów i taki jest tytuł właśnie. Chociaż mamy 660-lecie, to przy okazji chcemy pokazać, kim był ten dwór w Kobylanach. Nie ten sam, ale to wzgórze. Przecież tam w średniowieczu była rezydencja obronna.
0: Patronat nad wydarzeniem objęło Trendy Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak w Jaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
4: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.

Spędzamy wspólnie czas, a czy zdarzyło wam się kiedyś słuchać ulubionej piosenki i nagle poczuć ciarki na plecach albo gęsią skórkę? Naukowcy zbadali to zjawisko i odkryli coś niesamowitego. Okazuje się, że osoby, które doświadczają takich fizycznych dreszczy podczas słuchania muzyki, mają wyjątkową budowę mózgu. Ich ośrodek słuchowy posiada znacznie gęstszą sieć połączeń z obszarami odpowiedzialnymi za emocje. Krótko mówiąc, jeśli macie ciarki przy dobrych kawałkach, wasz mózg potrafi głębiej i intensywniej przeżywać świat. Sprawdźmy, jak zadziała kolejny utwór. Podkręcamy radio głośniej, no i sprawdzamy.

0: Reklama. Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MPM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany, Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MPM tylko 1 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 1,99 zł. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: Zaglądamy do naszego regionu, dokładniej do gminy Brzozów, bo tutaj na mapie gminy pojawił się jeden z najnowocześniejszych obiektów opiekuńczo-edukacyjnych w regionie. Żłobek samorządowy oddział w Humniskach oficjalnie zainaugurował swoją działalność. Inwestycja, której koszt wyniósł ponad 3,5 miliona złotych, stawia na najwyższą jakość opieki i bezpieczeństwo. Nowo wybudowany kompleks w centrum miejscowości cechuje się pełnym przystosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co eliminuje wszelkie bariery architektoniczne. A o szczegółach Szymon Stapiński, burmistrz gminy Brzozów.
3: Ja myślę, że taka opieka nad tymi najmłodszymi dziećmi jest bardzo ważna. Rodzice chcą wracać do pracy, też chcą zostawiać dzieci w takich komfortowych warunkach. I właśnie my tutaj w gminie Brzozów przede wszystkim takie komfortowe warunki stworzyliśmy naszym mieszkańcom, ale nie tylko. Budynek, który właśnie oddajemy, jest budynkiem chyba najnowocześniejszym w powiecie, a myślę, że i w województwie nie mamy się czym powstydzić.
2: Obecni na otwarciu przedstawiciele samorządu oraz zaproszeni goście podkreślali, jak wielkie znaczenie ma ta inwestycja dla lokalnej gospodarki i demografii. Mówi Wiesław Busz, wicewojewoda podkarpacki.
4: On jest zwykle istotny, szczególnie dla terenów właśnie takich jak Brzozów. Chcemy w tym programie Maluch Plus realizować zadanie po to, żeby dać możliwość zaopiekowania, stworzyć możliwość zaopiekowania się najmłodszymi dzieciakami do lat 3. Stworzyć im fantastyczne warunki, żeby chciały tutaj przychodzić, żeby rodzice chciały ich tutaj właśnie przyprowadzać i powierzyć ten los wychowania w ręce doświadczonych specjalistów i fachowców.
2: Placówka oferuje schronienie i opiekę dla 48 dzieci, a zapotrzebowanie było ogromne. Rekrutacja przeprowadzona w sierpniu zakończyła się pełnym naborem.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kruche zawieszenie broni na linii Ukraina-Rosja. Interwencje strażaków po burzach. Dziś też niespokojnie. Po 10 dniach od powodzi w Nepalu uratowano 2 osoby. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaledwie kilka godzin trwało zawieszenie broni na froncie na Ukrainie. Do powstrzymania walk miało dojść w nocy ze względu na planowaną wizytę w Moskwie 2 amerykańskich negocjatorów. Z tego powodu ukraińskie jednostki dostały rozkazy, by nie atakować wroga. Jednak już po kilku godzinach Rosja złamała ustalenia, więc Ukraina przeszła do kontrofensywy. Z kilkudniowego zawieszenia ognia nie pozostał więc już ślad. Negocjatorzy Donalda Trumpa polecieli do Moskwy spotkać się z Władimirem Putinem. Chcą powrócić do zerwanych kilka miesięcy temu negocjacji. Ponad 1000 interwencji straży pożarnej w związku z nawałnicami i wichurami, które w nocy przeszły przez Polskę. Najwięcej z nich dotyczyło Wielkopolski. Tam strażacy wyjeżdżali ponad 300 razy. Ucierpiały zwłaszcza okolice Gniezna, Poznania i Obornik. Błażej Kulesza o sytuacji, z jaką zmagają się dziś strażacy.
2: Powalone drzewa i uszkodzone dachy. Tak wygląda krajobraz po przejściu burz, jakie przetoczyły się nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce. Tam najwięcej zniszczeń i interwencji w okolicach Gniezna, Poznania oraz Obornik. Poranek, jak mówią meteorolodzy, przyniósł bardziej spokojną aurę, ale ostrzeżenia przed burzami zostały wydane dla całej północnej i środkowej Polski.
1: Burze spodziewane są także najbliższej nocy, alerty w szczególności na północy do niedzielnego poranka. Silny wiatr utrudnia dziś piesze wędrówki w Karkonoszach. Temperatura dochodzi tam zaledwie do 9 stopni, stąd warunki do uprawiania turystyki pieszej są wymagające. Na szlakach jest mokro i ślisko, przestrzegają ratownicy GOPR. 2 osoby udało się uratować po 10 dniach od powodzi w Nepalu. Służby uratowały tam dziś z tunelu hydroelektrowni obywatela Chin, a także kobietę z domu w mieście Nuwakot. Obie te misje przeprowadzono 10 dni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Pod koniec sierpnia w wyniku oderwania się fragmentu lodowca w powodzi błyskawicznej zginęło tam do dziś ponad 1300 osób, a około 5600 uznaje się za zaginione. Jutro w Gdańsku odbędzie się 64. bieg Westerplatte, bieg uliczny na dystansie 10 km. Do imprezy szykuje się około 5000 biegaczy. Bieg spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu drogowym w Trójmieście.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiejszego dnia przewaga pochmurnego nieba, ale przejaśnienia synoptycy również przewidują, natomiast pojawiać się mogą również bardzo delikatne przelotne opady deszczu. Na barometrach 1016 hektopaskali wiatr wieje z kierunku północno-zachodniego ze średnią prędkością 30 km na godzinę, a w porywach ta prędkość wzrasta do 50. Dzisiaj wilgotność powietrza na wysokim poziomie niemal 50%. Temperatury i tutaj zgodnie zarówno Rzeszów, Sanok, Krosno, Jasło, Gorlice, Tardów z temperaturami obecnie w granicach 18-19 stopni. W najcieplejszym momencie dnia ta temperatura może podskoczyć do 21, nawet 22 stopni. Cieplej ma się zrobić późnym popołudniem.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama.
5: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Reklama. Słuchasz Trend Radio.

my pozostajemy w klimacie najgorętszych rytmów, bo przed nami kolejne z niesamowicie lubianych przebojów. Ten utwór zdominował muzycznie drugą połowę lata, a mowa o utworze o wdzięcznym tytule Love. A kto prezentuje nam ten utwór? Ulubiony słuchacz, wykonawca Skolim oraz legenda estrady Zenon Martyniuk. Ciekawostką jest to, że u boku młodszego kolegi Zenek Martyniuk wręcz zrzucił kilka lat i zaprezentował się niesamowicie smukłą sylwetką. No, panowie prezentują się doskonale wizualnie, ale też nie tylko wizualnie, bo muzycznie. No a ta muzyczna strona teraz dla was. Uwielbiany utwór wakacyjny Love i Skolim i niezastąpiony Zenek Martyniuk.

0: Reklama. Fundacja Klucz Kobylański zaprasza 4 i 5 września na wydarzenie W cieniu spalonego dworu z okazji 660-lecia ordynacji w Kluczu Kobylańskim. W programie spotkania literacko-historyczne, debaty o dawnej wsi oraz prezentacje książek. Główna atrakcja już w sobotę 5 września od godziny 11 przed dworem Sulimirskich w Kobylanach. Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentuje wielkie widowisko i turniej rycerski, którego gospodarzem będzie legendarny Domarat z Kobylan. 4 i 5 września. Kobylany i Łęki Dukielskie. Wstęp wolny. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański.
1: Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Mecenat Kultury 2026.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.
6: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
7: Trendy radio. Zaglądamy ponownie do naszego regionu. Tym razem do Lubczy, bo tutaj OSP zachęca do udziału w 10. jubileuszowych regionalnych zawodach zabytkowych sikawek konnych. Wydarzenie odbędzie się jutro o godzinie 12 na placu przed remizą OSP w Lubczy. Po emocjach związanych z rywalizacją zabytkowych sikawek czas na dawkę dobrej muzyki. Po godzinie 17 na scenie pojawi się zespół Toporki. Podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka charytatywna na rzecz Krystiana Klekota pod hasłem Wesprzyj mnie, mówi Robert Ługowski, prezes zarządu gminnego związku OSP w Ryglicach i członek OSP Lubcza.
8: 15 zespołów strażackich z zabytkowymi sikawkami. Było wiele więcej chętnych, ale ze względów logistycznych i finansowych też musimy troszeczkę to ograniczyć. Także jak zwykle będzie najpierw przejazd zaprzęgów z muzyką przez naszą piękną miejscowość Lubcza i potem zawody sprawnościowe. Oczywiście jest to wszystko w formie zabawy, jakiejś rywalizacji, że najważniejsze jest spotkanie, a oprócz tego drugi rok z rzędu chcemy pomóc Krystianowi Klekotowi, to jest mieszkaniec sąsiedniej miejscowości Jodłowa, który zbiera na lek 16 milionów, w tym roku już był na pierwszej turze podania leku w Stanach. Po prostu chcemy przy tym jeszcze pomóc.
7: O godzinie 19 rozpocznie się zabawa taneczna, którą poprowadzi zespół muzyczny Komodo.

0: Reklama.
1: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14:30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodziny.

0: Kulturalna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
2: Jak sobota to...
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.

No, jeżeli dzisiaj obiecywałam muzyczną podróż po wakacyjnych hitach, to w naszej ramówce radiowej nie może zabraknąć utworu, który pokochał TikTok. A tym utworem jest nic innego jak pan o wdzięcznym imieniu, pan Roman, czyli oj, wymasuj mnie Romanie, no ręce w górę. I musimy się trochę pobawić i poskakać przy tym utworze, bo pokochaliśmy go nie tylko na TikToku, ale i również na antenie Trendy Radia. Oj, wymasuj!

0: love you, baby.
1: Reklama. Sąsiedzie, banany w MPM znów w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, porządne banany do owsianki, koktajlu albo po prostu do podjadania. W MPM teraz tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7,99. Reklama.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.
3: Za nami wakacje i policja również wstępnie podsumowała stan bezpieczeństwa na drogach Podkarpacia w czasie tegorocznych wakacji. Policyjne działania, bezpieczne wakacje, rozpoczęły się wraz z zakończeniem roku szkolnego. Przez ponad 2 miesiące o bezpieczeństwo podróżujących drogami Podkarpacia dbali policjanci ruchu drogowego, mówi nadkomisarz Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
4: Podczas wakacyjnych miesięcy na podkarpackich drogach doszło do ponad 220 wypadków. W tych zdarzeniach rannych zostało blisko 250 osób, a życie na drodze straciło 15 osób. W ciągu wakacji policjanci ujawnili i udaremnili dalszą jazdę ponad 720 nietrzeźwym kierowcom. Policjanci w czasie wakacji dbali także o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Kontrolowali rejon zalewów i zbiorników wodnych, zwracali szczególną uwagę na dzikie kąpieliska. Niejednokrotnie ratowali ludzkie życie i udzielali pomocy osobom, które jej potrzebowały.
3: Podczas letniego wypoczynku na Podkarpaciu utonęły 4 osoby.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Plony rolników niższe w tym roku, donosi sam minister rolnictwa. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska mimo wizyty wysłanników USA. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, alarmuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
2: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony.
1: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Minister przypomniał też o pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
2: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów.
1: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą terenów wiejskich. Przepisy mają pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. Rosja zaatakowała lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą wizytą wysłanników USA w Kijowie, a także w Moskwie. Specjalni wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkow i Jared Kushner spotkać się dziś mają w Moskwie z doradcą Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej. Samolot z wysłannikami miał już wylądować w Moskwie. Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 7 latach przerwy Polki znów powalczą o medale siatkarskich Mistrzostw Europy. Przed nimi półfinał i arcytrudne wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki staną mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie Włoszki. W ostatnich 5 pojedynkach to drużyna Italii wygrywała, czyli tym razem tak będzie, więcej o tym Błażej Kulesza.
3: Chociaż to pojedynek dwóch drużyn, które nie przegrały w mistrzostwach żadnego meczu, to faworytki nie trudno wskazać.
4: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki.
3: Mówi kapitan naszego zespołu Magdalena Stysiak.
4: Ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich. To one muszą, a my tylko możemy.
3: Cel drużyny już został spełniony, bo Polki są w gronie 4 najlepszych zespołów.
1: Pojedynek Polek o 18. Wcześniej o 15. swój półfinał rozegra reprezentacja gospodarzy Turcji, która zmierzy się z Serbią. Przegrane powalczą jutro o brąz, triumfatorki o złoto.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiejszego dnia coraz więcej rozpogodzeń obiecywanych przez synoptyków na termometrach w granicach 20 stopni i to niezależnie, czy znajdujemy się dzisiaj w Krośnie, Rzeszowie, Sanoku, Gorlicach, Tarnowie czy Dębicy. Ta temperatura bardzo podobna do siebie. Temperatury podobne i podobne też ciśnienie atmosferyczne, 1015 hektopaskali, wilgotność powietrza w granicach 50%. Wciąż towarzyszy nam nieco mocniejszy wiatr z kierunku północno-zachodniego, wiejący ze średnią prędkością 25 km na godzinę. W porywach ten wiatr wzrasta do 50. Zachmurzenie obecnie w granicach 50%.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama.
5: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej ciebie.
9: Fundacja Klucz Kobylański zaprasza 4 i 5 września na wydarzenie W cieniu spalonego dworu z okazji 660-lecia ordynacji w Kluczu Kobylańskim. W programie spotkania literacko-historyczne, debaty o dawnej wsi oraz prezentacje książek. Główna atrakcja już w sobotę 5 września od godziny 11 przed dworem Sulimirskich w Kobylanach. Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentuje wielkie widowisko i turniej rycerski, którego gospodarzem będzie legendarny Domarat z Kobylan. 4 i 5 września. Kobylany i Łęki Dukielskie. Wstęp wolny. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański.
10: Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Mecenat Kultury 2026.
4: Reklama.
11: Słuchasz Trend Radia.

Dzisiaj 5 dzień września, a to również wyjątkowe święto wszystkich panów z zarostem, bo dzisiejszy dzień to Światowy Dzień Brody. Co ciekawe, tradycja tego święta w niektórych miejscach na świecie sięga dawnych czasów. Skandynawscy wikingowie mieli dedykowane dni na celebrację swoich epickich bród już setki lat temu. Dziś to po prostu świetna okazja, by docenić ten atrybut męskości. Panowie, dumnego noszenia brody życzymy, a dla wszystkich z zarostem czy bez, mamy kolejną porcję kapitalnej muzyki.

0: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy. Reklama.
1: Zawsze trendy hity. Trendy radio.

0: Zaglądamy teraz na drogi regionu, bo ogłoszono przetarg na dokończenie budowy 12,5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Domarac i Krosno. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 12 października, choć zamówienie realizowane jest w formule projektuj i buduj. Zakres prac projektowych będzie mocno ograniczony, ponieważ inwestycja posiada już decyzję z RID, wydaną 22 lipca poprzedniego roku, mówi Bartosz Wysocki z zespołu prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.
1: Nowy wykonawca opracuje projekty wykonawcze oraz będzie mógł wprowadzić niezbędne zmiany i optymalizacje w dokumentacji projektowej. Wprowadzone zmiany będą musiały być zgodne z obowiązującymi przepisami i wydanymi decyzjami, w szczególności z decyzją środowiskową. Nowy wykonawca będzie miał 29 miesięcy na realizację zadania, w tym wykonanie niezbędnych prac projektowych, robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Do czasu realizacji robót nie będziemy wliczać okresów zimowych od 1 grudnia do 31 marca.
0: 14 maja odstąpiono od umowy z winy firmy Mostostal Warszawa. Wykonawca wprowadził zmiany projektowe niezgodne z decyzją środowiskową, co generowało opóźnienia. Ignorował wezwania do kontynuowania prac i publicznie deklarował brak zamiaru realizacji kontraktu. Działanie to miało na celu ochronę interesu Skarbu Państwa. Zakończono już inwentaryzację placu budowy i przejęto teren. Obecnie trwa niezależne rozliczanie kontraktu z Mostostalem, co nie wpływa na nowy przetarg.

0: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Kleip. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MPM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MPM tylko 1 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki złoty 99.
3: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.
4: Pozytywna dawka najlepsza.

0: Trendy Radio, zaglądamy ponownie do naszego regionu, tym razem do powiatu gorlickiego, który podpisał umowę na realizację zadań z rządowego programu OL i OC, obejmujące doposażenie ratownicze oraz modernizację łączności kryzysowej Tetra dla gmin. Projekt o łącznej wartości ponad 560 tysięcy złotych finansowany jest głównie z dotacji celowych. Ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i niezależności systemów komunikacji w regionie. O szczegółach Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
1: Takie rozwiązanie powstaje m.in. w Gorlicach pod boiskiem na osiedlu Korcza, gdzie planowane jest ukrycie dla około 1000 osób. Podobnie rozwiązanie chcemy stworzyć w powiatowym zespole placówek oświatowych w Bieczu. Tam planowane jest ukrycie dla blisko również 1000 osób, a w czasie pokoju obiekt będzie wykorzystywany jako magazyn obrony cywilnej. Powiat planuje również budowę takich ukryć w kolejnych szkołach ponadpodstawowych, w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Marcina Kromera, w Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach oraz Zespole Szkół Zawodowych w Bobowej.
0: Ponadto powiat czeka na podpisanie umowy w ramach drugiej tury naboru wniosków w 2026 roku na zakupy inwestycyjne.

Mój czas antenowy w ten sobotni dzień dobiegł końca. To była oczywiście dla mnie czysta przyjemność spędzić ten czas właśnie w towarzystwie słuchaczy Trendy Radia. Bardzo dziękuję Wam za każdą wspólną chwilę, no i niesamowitą energię, którą się dzieliliście również ze mną. Gorąco zachęcam Was do tego, żebyście zostali z Trendy Radiem na resztę weekendu, bo u nas świetna muzyka i genialny klimat nigdy się nie kończą. Do usłyszenia już jutro. Udanej soboty!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trwa sprzątanie po wichurach i burzach, alerty wciąż obowiązują. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w wysłannicy Trumpa już w Moskwie. Prezydent ogłosił przyszłoroczną lekturę narodowego czytania. Agnieszka Trojanowska, BIS. Strażacy mają dziś sporo pracy. Po intensywnej nocy dziś do południa interweniowali już ponad 400 razy. Większość zgłoszeń ma związek z przechodzącym nad Polską frontem atmosferycznym, głównie na Mazowszu, Wielkopolsce i w Zachodniopomorskiem. Strażacy najczęściej wzywani są do usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w północnej połowie kraju do godziny 20. Natomiast w zachodniej części wybrzeża poza ostrzeżeniami przed burzami obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą na dziś wizytą wysłanników USA w Moskwie, a jutro w Kijowie. Z kolei w nocnym rosyjskim ataku na zakład metalurgiczny Kamedstal zginęło 5 osób. Fabryka wstrzymała produkcję. Na zakład spadło 5 rakiet balistycznych. Rosjanie po raz kolejny próbowali zniszczyć to, co tworzyły pokolenia ukraińskich hutników, podsumowały ukraińskie władze. Rosja atakuje Ukrainę mimo zapowiedzianej na dziś wizyty w Moskwie specjalnych wysłanników Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli już według doniesień wylądować w stolicy Rosji. Polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Donald Trump nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 10 dniach od zejścia lawiny błotnej w Nepalu ratownicy wyciągnęli kolejno 2 osoby. Kobietę znaleźli w jej domu przysypanym tonami błota, zaś mężczyznę w tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli.
2: Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, prześwietlenie i wszystko jest w porządku, ale Kabir zranił się w nogę, poza tym czuje się dobrze, jest trochę osłabiony, ale reszta jest w porządku. Miałem tylko około 2% pewności, że zostanie uratowany. Nie wiedzieliśmy, czy ma tlen, czy go nie ma, ale na szczęście wyciągnęli go.
1: Z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych ludzi maleją. Ponad 5,5 tysiąca osób wciąż uznaje się za zaginionych. Literatura ma moc przenoszenia polskości przez pokolenia, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas finału akcji narodowego czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Prezydent ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie Lord Jim Josepha Conrada.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Na termometrach w regionie w granicach 21 stopni, na barometrach 1015 hektopaskali. Tutaj pod względem ciśnienia nic się nie zmienia. Cały dzień towarzyszy nam bardzo stałe ciśnienie atmosferyczne. Obecnie biometr jest neutralny. Wiatr wieje z kierunku północno-zachodniego ze średnią prędkością 25 km na godzinę. Kierunek wiatru i dzisiaj, i jutro bardzo podobny. Jutro może jednak powiać jeszcze mocniej niż dzisiejszego dnia. Zachmurzenie w granicach 60%, wilgotność 48%, a na termometrach 21 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riwiera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Reklama. Trend Radio. Gramy specjalnie dla Ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla Ciebie.

0: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
1: Sąsiedzie, banany w MPM znów w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, porządne banany do owsianki, koktajlu albo po prostu do podjadania. W MPM teraz tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7,99.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Są lekko ranni. Putin ma spotkać się dziś z wysłannikami Donalda Trumpa. Iga Świątek powalczy o czwartą rundę US Open, to już dziś wieczorem. Agnieszka Trojanowska-Bis. 6 osób ma lekkie obrażenia po wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w zachodniej części Węgier. Według węgierskiej policji do wypadku doszło minionej nocy na autostradzie 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Polski autokar zderzył się z owcą, kierowca zatrzymał pojazd i włączył światło awaryjne. Mimo to nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka nie zdążyła wyhamować i uderzyła w autokar od tyłu. Wśród poszkodowanych jest także kierowca ciężarówki. Pasażerów, w którym nic się nie stało, przewieziono do sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości, gdzie czekają na dalszy transport. Sprzeczne informacje wysyła Moskwa. Z jednej strony przywódca Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, począwszy od północy z piątku na sobotę, co miał potwierdzić rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zapowiadając jednocześnie dzisiejsze spotkanie wysłanników Donalda Trumpa z Putinem. Natomiast w godzinach porannych prezydent Ukrainy Władimir Zełenski powiadomił, że Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Samolot Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera miał już wylądować w stolicy Rosji. Ludzie Trumpa polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Późnym popołudniem polskiego czasu Iga Świątek znów wyjdzie na korty w Nowym Jorku, tym razem by powalczyć o czwartą rundę. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 25 Czeszka Marię Buskowa. Polka wyeliminowała ją w tym sezonie z Wielkiego Szlema w Austrii. Więcej o dzisiejszym spotkaniu Błażej Kulesza.
2: Polka podobnie jak w poprzedniej rundzie zagra na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny. Chociaż jak mówiła Świątek tuż po ostatnim zwycięstwie, ma to swoje plusy.
3: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
2: Z dotychczasowych 3 pojedynków z Czeszką Marią Bouskową to Świątek za każdym razem schodziła z kortu jako zwyciężczyni. Polscy kibice w Nowym Jorku liczą na powtórkę.
1: Mecz Igi Świątek około 18.30. W tym samym czasie w Nowym Jorku zagra nasz debel Maja Chwalińska i Magdalinet. One powalczą z Węgierką Bodnar i Ukrainką Kalininą.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Na termometrach w regionie w granicach 21 stopni, na barometrach 1015 hektopaskali. Tutaj pod względem ciśnienia nic się nie zmienia. Cały dzień towarzyszy nam bardzo stałe ciśnienie atmosferyczne. Obecnie biometr jest neutralny. Wiatr wieje z kierunku północno-zachodniego ze średnią prędkością 25 km na godzinę. Kierunek wiatru i dzisiaj, i jutro bardzo podobny. Jutro może jednak powiać jeszcze mocniej niż dzisiejszego dnia. Zachmurzenie w granicach 60%, wilgotność 48%, a na termometrach 21 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riwiera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MPM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MPM tylko 1 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 1,99 zł.
4: Reklama.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla Ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy brzmienie dla Ciebie.

0: prościej się nie da.
1: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Prosta, smaczna i prosta.
2: Reklama.
3: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rosja atakuje Ukrainę, RCB ostrzega mieszkańców dwóch województw. Kolejny wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Molo w Kołobrzegu zamknięte z powodu silnego wiatru. Agnieszka Trojanowska-Bis. Znów niebezpiecznie za naszą wschodnią granicą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
2: To w kontekście rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni Rzeczpospolitej operuje polskie lotnictwo.
1: Jak podał Kreml, prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni w związku z przygotowaniami do rozmów z Amerykanami. Wysłannikami. Natomiast jak informowała wcześniej ukraińska strona, Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Kolejny polski autokar miał wypadek na Węgrzech, tym razem jednak obrażenia poszkodowanych są lekkie. 6 osób jest rannych, w tym kierowca węgierskiej ciężarówki, która najechała na pojazd z Polski. Do kolizji doszło w zachodniej części Węgier. Autokarem jechali pielgrzymi, którzy obecnie czekają na dalszy transport w sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości. Trudny weekend dla strażaków i innych służb z powodu wichur przechodzących nad Polską. Przez całą poprzednią dobę interweniowali oni ponad 1100 razy. Dziś już blisko 600 razy wyjeżdżali na pomoc. Ostrzeżenia wciąż obowiązują w północnej i środkowej Polsce. Najtrudniejsza sytuacja jest nad morzem. Na zachodzie obowiązują już alerty 2 stopnia w 3-stopniowej skali. Synoptycy ostrzegają, że czeka nas pochmurna i deszczowa noc, mówi Dorota Pacocha, synoptyk MGW.
3: Zwłaszcza na północy kraju, gdzie nadal występować będą burze, a sumy opadów wynosić mogą do 20 litrów na metr kwadratowy. Tylko lokalnie, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, sumy opadów mogą być wyższe.
1: Zdaniem meteorologów najgroźniejszy znów może okazać się wiatr.
3: Z porywami nad morzem, nadal osiągającymi wartości do około 85 km na godzinę.
1: Kiepska pogoda utrzyma się do jutrzejszego poranka. Z powodu silnego wiatru zamknięte zostało dziś molo w Kołobrzegu. Miejskie służby zaapelowały do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy ponownie do naszego regionu. Na termometrach w Krośnie w granicach 21 stopni, podobnie Gorlice, Jasło, 20 kresek w Sanoku, Ustrzykach, a w Tarnowie i Dębicy 21 i nawet 22 stopnie. Barometr dzisiejszego dnia jest obecnie niekorzystny. Na barometrach dzisiaj 1015 hektopaskali, nadal niezmiennie i nadal towarzyszy nam wiatr z kierunku północno-zachodniego, który wieje ze średnią prędkością 25 km na godzinę. Zachmurzenie obecnie w granicach 50%.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama.

Reklama. Sąsiedzie, banany w MPM znów w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, porządne banany do owsianki, koktajlu albo po prostu do podjadania. W MPM teraz tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7,99. Reklama.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: SMS-y z ostrzeżeniami do Polaków po rosyjskim ostrzale Ukrainy. Kolejny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 41 lat i wciąż w piłkarskiej formie Luka Modrić podjął ważną decyzję. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Obecnie zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Zaznaczono, że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium. Rosjanie mimo apelu Kijowa nie zaprzestali jednak ataków, co może utrudniać rozmowy pokojowe, jakie w ten weekend prowadzi amerykańska delegacja. Aktualnie wysłannicy Donalda Trumpa są w Moskwie i mają się spotkać z Władimirem Putinem. Jutro mają się udać do Kijowa. Więcej informacji w tym temacie Błażej Kulesza.
2: Ukraina wciąż jest pod ostrzałem Rosji, mimo że prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował o wstrzymanie ataków w związku z wizytą Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Dbamy o nich, a nie o Rosję. Nie będzie żadnych nalotów z naszej strony, a Rosja powinna wzajemnie zapewnić wstrzymanie swoich nalotów tak długo, jak będzie to konieczne do przeprowadzenia pokojowych rozmów. Kreml podał, że prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, ale te deklaracje mają się nijak do rzeczywistości.
1: Mieszkańcy Kijowa dziś już 5 razy słyszeli alarm przeciwlotniczy i za każdym razem byli wzywani do natychmiastowego udania się do schronów. 53 pasażerów podróżowało polskim autokarem, który miał wypadek na Węgrzech na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd w nocy zderzył się z owcą, gdy kierowca zatrzymał się i włączył światła awaryjne. Wówczas w autokar uderzyła węgierska ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
3: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, odstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
1: To już drugi w ostatnich tygodniach poważny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. W połowie sierpnia autobus z polskimi pielgrzymami wypadł z drogi i przewrócił się na autostradzie M3. Wówczas zginęło 12 osób. Według wstępnych ustaleń w tamtym przypadku kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Chorwacki piłkarz Luka Modrić zostaje w reprezentacji. Sportowiec za 4 dni skończy 41 lat, ale nie odwiesza korków na kołek. Wciąż gra w AC Milan, a jesienią w chorwackich barwach zagra mecze Ligi Narodów.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Spoglądamy ponownie na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Dzisiaj w nocy pogodnie i również pogodnie będzie jutrzejszego dnia, ale miejscami jeszcze kilka kropli przelotnego opadu deszczu może się pojawić, przy czym to wszystko będzie się przeplatać z przejaśnieniami, bo jutro wciąż będzie towarzyszyć nam więcej pogodnego niż pochmurnego nieba. Na barometrach dzisiaj 1015 hektopaskali i to ciśnienie w nocy i również jutro będzie rosnąć. Jutro barometry będą średnio pokazywać w granicach 1021-1022 hektopaskali. Niestety zła wiadomość jest taka, że jutro na termometrach w najcieplejszym momencie dnia tylko do 19 stopni, a dodatkowo te odczuwalne w granicach 15-16, a to za sprawą wiatru, który będzie jutro mocniejszy niż dzisiejszego dnia, powieje silniej z również kierunku północno-zachodniego, a średnia prędkość wiatru będzie wynosić ponad 30 km na godzinę, a w porywach będzie sięgać nawet 60.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riwiera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista. 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
11: Najwyższy czas powiedzieć dobry wieczór. Cześć wszystkim retromaniakom. Mam nadzieję, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników, bo przed nami przecież już dzisiaj 637 notowanie retrolisty. Ja nazywam się Łukasz Michtal i tradycyjnie postaram się sprawnie przeprowadzić was przez te przeboje, które dzisiaj przypomną wam czasy swojej młodości, czasy imprezowania z przyjaciółmi, z rodzinką. No i też mam nadzieję, że te hity towarzyszą wam nie tylko tylko w weekendy, kiedy to słuchacie właśnie tegoż programu. No a co dzieje się dzisiaj w tym zestawieniu? Mamy dwa wyloty tradycyjnie. Dzisiaj poza 30, Three Drives, Grease 2000 i Elize, Moi Lolita. Więc te dwa utwory gramy dzisiaj jako przeboje, które już niestety poza 30.
12: Wyloty.

0: Zawsze trendy hity. Trendy radio. Radio.
1: Rozpoczęliśmy 637 notowanie retrolisty. To jest program, który do godziny 20 przypomni wiele fantastycznych utworów. A na przykład wśród nich na 30 utwór Everything Counts. To Depeche Mode, który debiutuje w dzisiejszym zestawieniu.
2: 30.

0: I was born to love you. Z 30 miejsca przesuwamy się na miejsce 29. To przebój grupy Worlds Apart przed nami.
1: 29.
2: W górę.

Miejsce numer 28 będzie już po polsku i z dobrym bitem. Kto pamięta muzyczne przeboje lat 90? No właśnie, informacja D-Bomb. Oni na tym dance'owym rynku zawojowali świat i przetrwali, co najważniejsze, próbę czasu, bo do dzisiaj przecież grają, koncertują i bawią nas swoimi muzycznymi hitami. No to dobrze, kolorowy zawrót głowy z propozycji już na miejscu numer 28. 28.

7148 trl.r, potem wykonawca i tytuł utworu, koszt 1,23 zł. Tak, to jest temat, który warto odnotować, kiedy chce się zagłosować SMS-owa na swoje ulubione przeboje zawarte w retroliście. A wśród tych przebojów gościmy sobie na miejscu numer 27 przebój Words Don't Come Easy. F.R. David spada z 26 na 27, a później zagramy General Bass, Poison i The Verve Bittersweet Symphony. 27.

Inspiration.

Nie tak dawno, bo właśnie kilka dobrych dni temu dr Alban świętował swoje urodziny. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych dentystów świata, ale też w tym świecie muzycznym, moi drodzy, zawojował. Dr Alban, Look Who's Talking, to miejsce numer 24. 24.

0: 9.
1: Ponownie powracamy do polskich dźwięków na antenie Trend Radia w Retro, liście numer 637. Dzisiaj na miejscu numer 23 La Strada. To był błąd. A później Live in Joy i Dreamer i Skyline Dream in the Night.
2: 23.
3: W dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: W drodze do domu po wypadku na Węgrzech są już pasażerowie autokaru. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku. Studenckie ceny w Zakopanem. Miasto zaprasza studentów i seniorów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech pasażerowie są już w drodze do Polski. Żadnemu z Polaków nic poważnego się nie stało, mówi Maciej Wefiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, odstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
1: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą. Kierowca zatrzymał się i włączył światła awaryjne. Wówczas uderzyła w tył autobusu ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku ze względów bezpieczeństwa. Spotkanie planowano na połowę września. Nowy termin to marzec przyszłego roku. W spotkaniu Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi dziś w Białymstoku udział wziął także polski dziennikarz i działacz Andrzej Poczobut, który zapowiedział, że mimo zmiany terminu zjazdu w przyszłym tygodniu wyjedzie na Białoruś. Andrzej Poczobut wyszedł na wolność z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia i od początku deklarował, że ma plan powrotu do kraju. Wrzesień, czas na Zakopane, to hasło rozpoczynającej się właśnie kampanii promującej wypoczynek w stolicy Podhala. Po intensywnych wakacyjnych miesiącach pod Tatrami władze miasta zachęcają do przyjazdu turystów szukających spokoju i niższych niż w sezonie cen. I zapraszają seniorów i studentów, którzy mają jeszcze miesiąc wakacji, a na Krupówkach studentów już nie brakuje.
3: No dzisiaj przede wszystkim się, że tak powiem, rozpatrzyć, co i jakby w Zakopanem, bo jesteśmy pierwszy raz.
4: Co was przyciągnęło pierwszy raz do Zakopanego?
5: Chyba chęć pochodzenia po górach głównie i zobaczenia krajobrazu.
3: Mniej ludzi przede wszystkim, no teraz się rok szkolny zaczyna, więc rodziny z dziećmi wyjeżdżają.
4: I ceny chyba też, nie? Można liczyć na niższe.
3: Można
4: ceny.
3: Na ceny, no pewnie się sezon.
4: Macie już nocleg zarezerwowany?
3: Oczywiście, że tak.
4: Na długi pobyt?
3: 4 dni.
4: Można pochodzić.
3: Jak najbardziej.
1: A po powrocie z górskich szlaków turystów czekają atrakcje kulturalne. We wrześniu w Zakopanem odbywają się Międzynarodowy Festiwal Muzyka na Szczytach i zakopiańskie prezentacje artystyczne Pępek Świata w Teatrze Witkacego.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
6: Ogłoszenie społeczne.
8: Reklama. Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Reklama.
13: W każdą niedzielę po 17 Retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
14: Retrolista numer 637 trwa na antenie Trend Radia. Pozdrawiam tych, którzy dołączyli do nas do odsłuchu najnowszego wydania Retro. Tak, moi drodzy, do 20 nic się nie zmienia. Kolejne przeboje zagramy, wy możecie głosować, no i przede wszystkim też wspominać. A co wspomnimy w kolejnej dziesiątce hitów, bo już miejsce numer 20 szykuje się, aby zaprezentować go na 101.995 i 2 FM. W Retroliście dzisiaj dzisiaj to Sequential One. My Love Is Hot.
15: 20.
16: W dół.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: Dalej będzie klubowo, dalej będzie z tym fajnym bitem Milk Incorporation i Time. To awansik z 24 na 19. W następnej kolejce z 16 spadek na 18 Rafael Lacara z numerem Pedro. No i wkrótce też pojawi się super hit, który skojarzycie na pewno też z grupą Solid Bass. You Never Know.
0: 19. W górę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Sporo fajnej muzyki pojawiło się na antenie Trend Radia w ostatnich minutach. No właśnie, ja tylko dodam, że to jest 637 zestawienie retrolisty w Trend Radio. Cały czas przypominamy sobie stare, niezapomniane rytmy, oczywiście w tych oryginalnych wersjach. No a teraz patrzę sobie na miejsce 16. Tu już szykuje się 24/7 i utwór Friday Night.
2: 16.
3: W dół.
4: Hi, Stacey here.
5: What's up? It's Friday night.
4: Oh, well, I heard there's a party at the party square. You want to go there?
5: All right.
4: Okay, let's go.

0: Trend Radio.
1: Wybijamy trendy brzmienia na 101.9.
2: Dzisiaj, moi drodzy, śmiało z Retrolisą można przetestować swoje systemy głośnikowe. Teraz Proximus i Mauro Picotto. Klubowy rytm, tak na weekend. No, myślę, że przyda się, żeby dodać jeszcze niektórym powera, bo przed nami kolejny tydzień już niebawem pełen pracy i obowiązków. No i szkoła wraca.
1: 15
3: w górę.

0: wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
4: 14.
3: W dół.

0: No proszę bardzo, miejsce 14 wybrzmiało na antenie Trendy. P. Lion, Happy Children. Oczko wyżej na pozycji numer 13 mamy utwór Visitors od Koto.
1: 13.
2: W górę.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Jeszcze dwa hity zagramy, jeśli chodzi o właśnie te najbliższe utwory, zanim dobierzemy się do pierwszej dziesiątki. A dzisiaj, moi kochani, na miejscu 12 i 11 utwór Two Brothers on the Fourth Floor, Wonderful Feeling, to spadek z 7 na 12 i z 13 awansik George Baker Selection Una Paloma Blanca. Te przeboje już wkrótce u nas na 101.9 i 95.2 FM. A ja dodam tylko, że to 637 notowanie retrolisty. Rzecz jasna, w Trend Radio.
0: 12
2: w dół.

Retrolista w Trend Radio na 101.995.2 FM, a my już jesteśmy przy pozycji numer 10. The Summer is Magic, taki utwór, który przypomina nam o najlepszych wakacyjnych hitach. Wśród nich właśnie również ten motyw. Głos, który usłyszymy w tym gigantycznym hicie Eurodance z 1994 roku, należy do Jenny B. Co ciekawe, w teledysku oraz podczas występów scenicznych utwór lip synkowała i podkładała zupełnie inna osoba, modelka Frenchie Louise. Jenny B użyczyła także swojego kultowego głosu do pierwszego hitu Korony. Pamiętacie go z pewnością, bo to był utwór Rhythm of the Night. 10.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: 637 notowanie retrolisty w Trend Radio trwa. A teraz sięgam sobie po numer, który gram jako propozycję. To oczywiście Chicane i utwór o tytule Offshore.
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ukraina proponuje zawieszenie broni z Rosją do poniedziałku. Zbigniew Ziobro chce ujawnienia akt ze śledztw Zonda Krypto. Trzymamy kciuki za Igę Świątek w Nowym Jorku walczy o czwartą rundę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by od dziś do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Zełenski potwierdził, że rozmawiał z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, którzy są aktualnie w Moskwie z misją pokojową, skąd mają przybyć do Kijowa. Ale Rosja nie zaprzestała póki co ataków. Po dzisiejszym popołudniowym operowaniu sił rosyjskich nad terytorium Ukrainy, polskie rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które ostrzegło mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego, teraz odwołało alerty, ale jak wyjaśnia RCB, część osób mogła dostać tylko alert o odwołaniu, bo zagrożenie ustało w trakcie wysyłki wiadomości. Zbigniew Ziobro apeluje do premiera o ujawnienie akt ze wszystkich śledztw dotyczących Przemysława Krala i jego giełdy Zonda Krypto. To reakcja na wczorajsze wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie, kiedy przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach premier przeczytał fragment przesłuchania Krala, z którego wynikać ma, że Ziobro miał obiecać mu pomoc w zamian za pieniądze. Były minister sprawiedliwości twierdzi, że premier zaatakował go pomówieniami, wykorzystując zeznania Krala. Dwaj piloci zginęli w katastrofie myśliwca F-4 podczas pokazów lotniczych w Grecji. Do katastrofy doszło w bazie Tanagra na północ od Aten. Maszyna rozbiła się około 2 kilometrów od lotniska. Nie ma informacji o rannych wśród widzów ani mieszkańców okolicy. Iga Świątek walczy w Nowym Jorku o czwartą rundę w starciu z Czeszką Marię Buskową. Polka jest faworytką. Panie grają na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny, chociaż, jak mówiła Świątek, tuż po ostatnim zwycięstwie ma to swoje plusy.
2: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
1: Świątek każde z trzech dotychczasowych starć z Buskową zawsze kończyła jako wygrana.

0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Każdą niedzielę po 17 retro lista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
7: Na miejscu 9 grupa Ich Troje. Rok 2001 chyba był rokiem przełomowym w ich karierze, bo to właśnie 2001 rok przyniósł im nagrodę publiczności na festiwalu w Opolu oraz reprezentował Polskę na festiwalu piosenki nadbałtyckiej w Karlshem. Tekst utworu stał się niemal hymnem pokoleniowym przełomu wieków w Polsce. Lata płyną, my już mamy rok 2026, a powiedz, potrafią zaśpiewać, zaryzykuje się stwierdzenie, miliony Polaków.
3: 9.
8: W górę.

0: No to teraz ożywimy troszeczkę retrolistę, bo na miejscu ósmym wskakuje on, MC Hammer, You Can't Touch This. No, to są kolejne hity, które wspominamy, a 637 notowanie retrolisty, no, zbliża się w kierunku tych najważniejszych hitów.
1: 8.
2: W górę. Can't touch this.

0: Dzisiaj, moi drodzy, troszeczkę tych polskojęzycznych utworów się nam pojawiło. Ja mam jeszcze kolejny z nich. Właśnie na miejscu siódmym Papa Dance i Pocztówka z Wakacji. Zespół Papa Dance w latach 80. pioniersko wykorzystywał nowoczesne zachodnie syntezatory i sekwencery. Zresztą to jest słychać w tych utworach, które przenoszą nas teraz do szalonych lat 80. No to co? Taka propozycja. Zamykacie oczy, dajecie głośniej radio odbiorniki i wracacie naszym muzycznym wehikułem do tamtych czasów. Kto wychował się na tych przebojach? Ręka w górę. A ja już gram Pocztówkę z Wakacji.
1: Siedem.
2: W dół.

0: Prove Your Love. To Fun Factory dzisiaj na miejscu szóstym. Przypominamy niemiecką formację Eurodance, która w latach 90. była absolutnym gigantem na europejskich listach przebojów. W naszym kraju też zawojowała niejedną listę przebojów. A my w retroliście powracamy po latach właśnie do utworu Prove Your Love.
1: W dół.

0: Twoje trendy hity w Trend Radio.
1: Dzięki takim hitom, które pojawiają się u nas w retroliście, chociażby dzisiaj przy okazji miejsca piątego, wakacje u nas na antenie Trend Radia można zaryzykować, trwać będą cały rok. Garcia, Kalimba de Luna. Wakacyjny motyw, chociaż przypomnę, że utwór ten oryginalnie skomponował włoski muzyk Tony Esposito. No ale Garcia tak nakręciła ten utwór, że do dzisiaj kręcimy bioderkami w takt właśnie tego szalonego, wakacyjnego numeru. Kalimba de Luna, miejsce numer 5.

0: Retrolista.
1: 637 notowanie Retrolisty trwa na antenie Trend Radia. Dzisiaj po raz kolejny zostawimy na chwileczkę ścisłą 30, którą odliczę dla was do godziny 20, po to, aby zagrać jedną z propozycji. Będzie to już drugi utwór, który walczy o zielone światło do kolejnego notowania Retrolisty, a należy do grupy Modern Talking. Angie's Heart.
2: Propozycje.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
5: Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
6: Tuż za podium dzisiaj DJ Sami i utwór Sunlight. No, hiszpański DJ i producent słynący z wielkich klubowych hitów z początku lat 2000 też jeszcze rozdaje karty w Retroliście.
7: 4.
8: W górę.

0: zawsze trendy, hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: Oczywiście, moi drodzy, jeszcze nie zapominamy, że w poczekalni w dzisiejszym zestawieniu numer 637 w propozycjach czeka jeden utwór, a będzie to Restless.
2: Propozycje.

0: Twoje trendy hity w Trend Radio.
1: Meldujemy się już w gronie pierwszych trzech najważniejszych hitów 637 notowania retrolisty. Na miejscu trzecim właśnie filmowy motyw Take My Breath Away.
2: Trzy.

Teraz pędzimy z piosenką, która pochodzi z wydanego w 1989 roku albumu Runaway Horses. Utwór, który ma wyraźne akcenty flamenco i hiszpańskie gitary. To, co wielu z naszych radiosłuchaczy uwielbia i przełożyło też na głosy właśnie na ten utwór. Belinda Carlisle, La Luna. Dzisiaj to miejsce numer 2.

No i na finale przeniesiemy się do roku 1989. To właśnie absolutny numer jeden tego zestawienia, jeśli chodzi o 637 notowanie. Retrolista i miejsce numer jeden dzisiaj to Kaoma i Lambada. Jeden.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Alerty burzowe wciąż aktualne. Strażacy usuwają skutki wichur. Tragiczny wypadek podczas pokazów lotniczych w Grecji. Polacy jedzą w pośpiechu, ale świadomość żywieniowa rośnie z roku na rok. Warto o to zadbać. Agnieszka Trojanowska, BIS. Trudny weekend dla strażaków innych służb. Ostrzeżenia przed burzami, wichurami wciąż obowiązują w północnej i środkowej Polsce. Najtrudniejsza sytuacja jest nad morzem. O prognozach na najbliższe godziny Błażej Kulesza.
2: Front przynoszący porywisty wiatr, opady i burze z gradem przetacza się przez Polskę. Dlatego synoptycy ostrzegają. Czeka nas pochmurna i deszczowa noc, mówi Dorota Pacocha, synoptyki MGW.
3: To zwłaszcza na północy kraju, gdzie nadal występować będą burze, a sumy opadów wynosić mogą do 20 litrów na metr kwadratowy. Tylko lokalnie, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, sumy opadów mogą być wyższe.
2: Zdaniem meteorologów najgroźniejszy może znów okazać się wiatr.
3: Z porywami nad morzem, nadal osiągającymi wartości do około 85 km na godzinę.
2: Skutki dotychczasowych wichur widać w rosnącej liczbie interwencji strażaków.
1: Kiepska pogoda utrzyma się do jutrzejszego poranka. Śmiertelny wypadek podczas pokazów lotniczych w Grecji. Zginęło dwóch pilotów. Myśliwiec F4 rozbił się podczas skrętu w prawo kilka metrów nad ziemią. Maszyna uderzyła w ziemię i stanęła w płomieniach. Ogień rozprzestrzenił się na pobliski las. W jego gaszeniu uczestniczy 11 samolotów i śmigłowców. Niemal co trzeci Polak przyznaje, że je w pośpiechu i to, co akurat ma pod ręką. Tylko 7 na 10 Polaków codziennie je ciepły posiłek. Tak wynika z raportu Good Food Forum poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Rośnie jednak świadomość tego, co jemy, a coraz więcej osób czyta etykiety, mówi profesor Janna Bajerska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Przede wszystkim Polaków interesuje data przydatności do spożycia. Może na drugim miejscu jest skład tego produktu i też bardzo często okazuje się, że na podstawie tego składu podejmowane są decyzje o odstawieniu produktu na półkę, bo okazuje się, że na przykład jest za dużo cukru, czy też wartość energetyczna tego produktu jest zbyt wysoka.
1: Co ciekawe, te same dania oceniamy jako dużo zdrowsze, gdy są przygotowywane w domu.

0: Zachmurzenie jutro wciąż duże, z większymi przejaśnieniami. Po południu najwięcej rozpogodzeń. Miejscami przez cały dzień przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe burze. Bez opadów jedynie na południowym zachodzie Polski. Na termometrach jutro od 16 do 20 stopni.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
5: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
6: Wszechczasów.
5: Dla ciebie.

nie płaczę, znów samotny każdy dzień. Bo dziewczyna, którą kocham, odeszła jak zły sen.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Here we go!

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w dębicy.
1: Senti. Allora dammi la tua mano. Ti fa

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.